0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mam bardzo dobry wzrok. Malwina wydała wargi. Nigdy nie nosiłam okularów. Jak wyglądał ten chłopak? Szczupły, rozczochrany blondyn. Padło w odpowiedzi. Pełno takich w klubach. Jeśli mam być szczera, to dobra dupa. Taka dupa? Lena skrzywiła się i wyszukała w telefonie zdjęcie gubernatisa, które zrobiła mu podczas przesłuchania. O, prezentował się znacznie lepiej. Podnieciła się młoda matka. Kto to jest? To on skrzywdził Darię? Przerwało im pukanie do drzwi.
2: Proszę otworzyć. Policja.
1: Obie kobiety odwróciły głowy w tamtym kierunku. Jedno z dzieci Malwiny znów zaczęło płakać. Chyba pani koledzy. Mruknęła gospodyni i wstała. Podeszła do wejścia. Po drodze narzekała. Ale wy jesteście niezorganizowani. Lena już jej nie słuchała. Skorzystała z okazji i ruszyła do pokoju, o którym świadek mówiła, że zwyczajowo w nim prasuje. Stanęła przy oknie i wgapiła się w drzwi Darii Walewskiej, przy których wciąż kłębiła się ekipa policyjna. Nie było już psa tropiącego i Lena nie widziała prokuratorki Tymińskiej, a technicy opuszczali pomieszczenie z metalowymi walizeczkami w dłoniach, więc Lena domyśliła się, że większość śladów zabezpieczono. Pewnie czekają tylko na samochód, który zabierze ciało. Chociaż zapalono już sztuczne oświetlenie i okolica ginęła w mroku, mogła rozpoznać twarze funkcjonariuszy i techników. Nie miała wątpliwości, że Malwina może być jednym z głównych świadków w tej sprawie. Czuła się usatysfakcjonowana i nie mogła się doczekać, aż zrelacjonuje to komisarzowi Rosie. Co pani tu robi? Jej rozmyślania przerwał pełen gniewu krzyk Malwiny. Nie ma pani prawa tak sobie tutaj chodzić. Sprawdzałam tylko odległość pani okien od mieszkania Darii. Zaczęła, ale kobieta nie pozwoliła jej dojść do słowa. Mówią, że znów będą mnie przesłuchiwać. Nie znają żadnej Leny Silewicz. Ponoć nie należy pani do ekipy śledczej w tej sprawie. Piekliła się. Złożę zażalenie. Kim pani jest? Proszę natychmiast okazać dokumenty. Pani moje widziała. Lena sięgnęła po swoją odznakę i ponownie zaprezentowała młodej matce. Niech pani się tak nie denerwuje, bo dzieci patrzą. Zniżyła głos i spojrzała na chłopca, który wciąż wgapiał się w jej kaburę. Zmieniła ton na żartobliwy. Podoba ci się mój pistolet? Proszę stąd iść! Malwina nagle wpadła w furię. Zaczęła wyganiać wszystkich z mieszkania. Lena wyszła do mundurowych, którzy stali skołowani w drzwiach. Kojarzyła tę młodziutką funkcjonariuszkę i rumianego policjanta, których widziała wcześniej na piętrze. Zdobyła się na odwagę i oświadczyła z wyniosłą miną. Mam już wstępne zeznanie pani Maciąg, więc możecie wrócić później.
3: Spojrzeli po sobie. Powinniśmy mieć przynajmniej notatkę.
1: Upierał się starszy funkcjonariusz i zerknął z obawą na swoją partnerkę. Młoda wyjęła notes, a potem tonem służbistki poprosiła Malwinę o dowód, na co ta zareagowała głośnym protestem. Wiecie, gdzie znajdę komisarza Rosę? Przerwała im Lena.
3: Już tu idzie.
1: Mruknął niechętnie policjant, nie patrząc na Lenę. Wskazał swoją radiostację.
3: Wezwałem go, bo miałem podstawę przypuszczać, że jest tutaj niepowołana osoba.
1: Lena się wkurzyła, ale starała się nie dać tego po sobie poznać. Nie zamierzała się też tłumaczyć przed niższymi od niej stopniem policjantami z prewencji.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Chwilę później laborant Pierre Clerc na widok rany, którą obandażowuje lekarz, wybucha płaczem. Marzyciel. Do drzwi domu przy bulwar Kellerman numer 108 zapukali Jean-Pierre i Paul Appel. Otworzył im starszy pan, doktor Eugène Curie, który od śmierci żony mieszkał z Marią, synem oraz dwiema wnuczkami. Patrzą na niego w milczeniu. Domyśla się. Mówi: mój syn nie żyje. Pióro, portfel, wizytownik. Podają mu rzeczy, które znaleziono przy Piotrze. Zegarek ze srebra, nie stłukło się nawet szkło. Klucze. Idą do salonu, tam w szczegółach opowiadają o wypadku. Kiedy kończą, Eugène Curie krzyczy z rozpaczą. I nad czym się znowu tak zamyślił? Marzyciel. Tak o Piotrze mówiła Maria. Kilka lat wcześniej on sam zanotował na kartce. Abym ja w słabości mojej mógł nie pozwolić myśli bujać na prawo i na lewo, za każdym podmuchem. Trzeba, żeby cały świat koło mnie stał nieruchomy, albo żeby ta myśl, rozpędzona jak bąk w szalonym biegu, stała się obojętną na sprawy zewnętrzne. Eugène Curie wysyła telegram do Marii. Niczego nie tłumaczy. Prosi tylko, by natychmiast wróciła do Paryża. Około 18:00 Maria z Ireną są już w domu. Wóz, koło, czaszka. Docierają do niej tylko pojedyncze słowa. Cicho, bardzo cicho pyta: Piotr nie żyje? Nie żyje? Zupełnie nie żyje? Czy chce, by przeprowadzono sekcję zwłok? Nie. Czy chce, by ciało męża sprowadzono do domu? Tak. Śmiertelnie długie godziny. Z dziennika żałobnego. Mówią mi: on nie żyje. Czy można pojąć podobne słowa? Piotr nie żyje. Ten sam, którego widziałam, jak w dobrej formie wychodzi dziś rano z domu. Ten sam, którego miałam nadzieję trzymać w ramionach wieczorem.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tym poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.

0: Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tym poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

10 sierpnia, 222 dzień roku i jednocześnie 33 tydzień tego roku. No, taka koincydencja, nie zdarza się co dzień. A dziś możecie głośno ziewać rano i świętować w ten sposób, wszem i wobec, Światowy Dzień Lwa. No, chyba że jesteś lwem salonowym, wtedy ziewać raczej nie wypada. Dzień dobry, Łukasz Wojtusik, do 11 będę z wami jak zwykle, z dużą przyjemnością. A dzisiaj danie główne śniadania mistrzów wakacyjnego to BNP Paribas Green Film Festival, który rozpoczyna się w Krakowie. Ale skoro temat z lwem związany się pojawił, to niech pojawi się także muzycznie.

0: dobrze jest zacząć nowy tydzień, wakacyjny tydzień, letni tydzień w dobrym towarzystwie. No i tak też się stało. Kariera Nikodema Dyzmy to muzycznie z nami, a przez całe lato z nami najpiękniejsza muzyka filmowa na lato właśnie za 3 minuty fakty. No i dobre towarzystwo oznacza także Katarzynę Podrazę w Studio Faktów. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, zapraszam do słuchania faktów. Zacznijmy od niestety tragicznego wypadku na mazurskim jeziorze Jagodne. Zginął 16-latek pływający na skuterze wodnym. Potem Warszawa i wielkie przygotowania do sobotniej defilady wojskowej. W faktach także sukces naszej kolarki w Tour de France kobiet. Katarzyna Niewiadoma Finej na drugim stopniu podium.
2: Reklama.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol!
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 10 sierpnia, jest 7. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Tragiczny wypadek wydarzył się koło Giżycka na Mazurach. Na jeziorze Jagodne chłopiec na skuterze wodnym uderzył w motorówkę. Zginął na miejscu.
11: Na jeziorze Jagodnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich doszło do groźnego w skutkach wypadku. 16-latek na skuterze uderzył z dużą prędkością w łódź motorową. 16-latek poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia.
1: Poinformował szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Kilkaset osób obserwowało próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Na jezdni stołecznej Wisłostrady ćwiczyły pododdziały piesze. Obok prezentowane były wozy bojowe Borsuk, a także transportery Rosomak i czołgi typu Leopard. Widzowie byli pod dużym wrażeniem.
12: Jesteśmy przy samej jezdni, gdzie zaraz będą przemaszerowywały jakieś oddziały i przejeżdżały pojazdy.
13: Bardzo ładnie wszystko przygotowane. Widać, że tutaj no, żołnierze też prezentują swoją klasę.
12: Będąc tutaj co roku, to wysoki poziom przygotowania, tak mi się wydaje. Od przynajmniej odtworzenia.
14: Przede wszystkim chyba bezpieczeństwo. Nie ma chyba lepszego sprzętu. Nasz sprzęt, nasze podejście, nasze wojsko, to chyba nie ma porównania do innego.
1: Oceniali podziwiający próbę pokazu. Właściwa defilada odbędzie się w najbliższą sobotę. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że będzie ona największym pokazem z okazji Święta Wojska Polskiego. Pochwalimy się m.in. myśliwcami F-35 w polskich barwach. W czasie defilady wystąpi ponad 1,5 tysiąca żołnierzy. Przed nami kolejny upalny tydzień. Ponad 30 stopni pokażą dziś termometry prawie w całym kraju. Tylko na północy nie obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed wysokością taką temperaturą. Najcieplej będzie w zachodnich krańcach Polski. Alerty drugiego stopnia wydano dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Katarzyna Niewiadoma Finej, druga w Tour de France kobiet, wygrała Holenderka Demi Vollering, która po samotnej akcji najszybsza była również we wczorajszym etapie w Nicei. Polka przyjechała na metę w grupce pościgowej, po finiszu wywalczyła trzecie miejsce na etapie. W rozmowie z dziennikarzami chwaliła swoją przeciwniczkę. Przyznała, że puściła w niepamięć kontrowersje, jakie towarzyszyły końcówce sobotniego etapu, kiedy jedna z koleżanek Vollering z grupy utrudniała jej walkę.
15: Nie ma jakiejś spiny między nami, po prostu wytłumaczyłyśmy sobie tą sytuację, no i też ona mi powiedziała, że naprawdę to nie było nic specjalnie i że jej zawodniczka z drużyny jest mega młoda i się dopiero uczy.
1: Ujawniła w wywiadzie dla Eurosportu Katarzyna Niewiadoma Finej. Polka już piąty raz w karierze stanęła na podium kobiecego Tour de France. Ostatni raz ten prestiżowy wyścig wygrała w 2024 roku. Za okrągły milion euro sprzedano 16 koni na 57. aukcji Pride of Poland w Stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila.
16: Pila, na której ani światła reflektorów, ani głośny doping, ani muzyka, ani zamknięta przestrzeń hali nie robią wrażenia, bo ona doskonale zna ten świat.
1: Tę śmiałą 9-letnią gniadą klacz ze Stadniny w Janowie Podlaskim wylicytował nabywca z Belgii. Można ją podziwiać na rmf24.pl.
0: A kolejnych faktów posłuchamy o 8:00, wtedy wróci do nas Katarzyna Podraz, a teraz zerkamy do pogody. Wchodzimy w nowy tydzień z upałami. Kasia Podraz o tym trochę opowiadała. Dzisiaj do 34 stopni na południowym wschodzie kraju i na krańcach zachodnich. Gorąco będzie też w Małopolsce, na Śląsku, na Dolnym Śląsku. Teraz od 14 stopni w Suwałkach, przez 18 w Warszawie, po 21 stopni w Szczecinie. Padać rano może na Pomorzu, a poza tym jest dość pogodnie. 4:00, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam zatem wszystkich do radiowego stołu. Można się dosiadać, do 11:00 będziemy razem. Łukasz Wojtusik, cześć.
17: Dzień dobry, co słychać?
0: Imieniny obchodzą Borys i Bogdan, wszystkiego dobrego życzymy, a urodziny dzisiaj ma, on sam, Antonio Banderas, senior, que tal? Mam nadzieję, że u Antonia wszystko dobrze. Aktor uwielbiany przez Almodovara, no, moja żona też go wielbi, tak, w sumie to Almodovara też wielbi. Najlepszego, senior Antonio, kolejnych świetnych kreacji aktorskich życzymy. A dzisiaj w poranku dużo kina zaangażowanego społecznie, w Krakowie rozpoczyna się 9. edycja BNP Green Film Festiwalu. Naszą gościnią będzie m.in. Ewa Ewart, reżyserka, której film będzie dzisiaj na otwarciu pokazywany i mam nadzieję szeroko dyskutowany, bo tematem tego filmu jest powietrze i smog.
18: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: To zróbmy tak, że senior Antonio dla nas elegancko zaśpiewa piosenkę Boba Marleya, dobrze?
19: Listen,

0: John Williams, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, Marsz Imperialny, 11 po 7, czas na spotkanie z Maciejem, który do ksiąg dzisiaj zajrzy i przyjrzy się moskiewskim obyczajom.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o moskiewskich posiłkach i o oszczędnościach. Jędrzej Kitowicz wśród najwcześniejszych zapamiętanych zdarzeń miał wspomnienie z czasów początków panowania Augusta III Sasa, którego wsparli Moskale w rywalizacji ze Stanisławem Leszczyńskim. Osobiście mógł obserwować moskiewskie zwyczaje. Posłuchajmy, co go najbardziej zaskoczyło. Obmiot, czyli przedmiot, który do dziś dnia nie uszedł z pamięci mojej, był następujący. Soldaty moskiewskie, czyli żołnierze rosyjscy, mający corps de garde, czyli pomieszczenie dla warty w domu rodziców moich, nalawszy wody w dużą misę, śledzia surowego z łuską w drobne kawałki, pazurami szarpiąc, w tęż wodę wdrobili. Czyli powrzucali te kawałki śledzia, a nażegnawszy się nad nią i nakiwawszy, z wybornym apetytem onę zupę jedli. Zapamiętał też dziwny sposób przechowywania oszczędności. Czytamy. Pieniądze kopiejkami zwane nosili w gębie między wargą spodnią i zębami. Gdy miał co jeść lub pić, owe kopiejki brał do ręki. Grubsze zaś pieniądze chowali w kieszeniach. Niechlujstwo tego narodu w jedzeniu i w odzieży było aż do obrzydzenia. Rozdrabniając w dzieży, czyli w takim drewnianym naczyniu do rozczyniania mąki chlebowej, rozdrabniając w dzieży ciasto na chleb, z którego potem robili suchary, wytrząsali nad dzieżą robactwo z sukien i wyczesywali inne robactwo z głowy, aby ono onym cieście polgnąwszy, czyli ta piechota kołnierzowa, wcześniej po nich łażąca, już po nich więcej się nie rozłaziła. Dla kilkuletniego Kitowicza to był obraz trudny do wyrzucenia z pamięci. No i oszczędzać można było, i białko się nie marnowało. Jak dodawał, rosyjscy żołnierze takim chlebem albo sucharami bynajmniej się nie brzydzili. To był rok 1733. 200 lat później z okładem pisane wspomnienia Polaków z podobnym zdziwieniem opisują różne dziwne obyczaje czerwonoarmistów wchodzących do Polski po 17 września 1939 roku. No cóż, czasy się zmieniają, a zdziwienia pozostają.

0: Panie i panowie, to Lang Lang zasiadał przy fortepianie, a grał dla nas specjalnie Chopina, walc S-dur, opus 18. 22 minuty po godzinie 7, stolica Wielkopolski. Teraz tam poszukiwany jest najlepszy taksówkarz.
1: Wakacje za kierownicą.

0: Poznański taksówkarz roku to inicjatywa promująca profesjonalizm, wysoką jakość usług oraz znajomość miasta wśród kierowców taksówek.
1: Rywalizacja zaplanowana na 28 sierpnia będzie składać się z dwóch etapów. Najpierw uczestnicy zmierzą się z testem wiedzy obejmującym m.in. znajomość Poznania, przepisów ruchu drogowego i zasad pierwszej pomocy. Najlepsi awansują do części praktycznej na torze autodromu, gdzie oceniana będzie technika jazdy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 sierpnia podczas obchodów Dnia Taksówkarza.
0: Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości przekraczającej 30 tysięcy złotych, informowała nas o tym Renata Pasiut. Ja dodam, że swoich kandydatów do konkursu Poznański Taksówkarz Roku 2026 możecie zgłaszać do 27 sierpnia.

0: John Powell, jak wydresować smoka, część druga. Muzyczne to spotkanie już za nami, a przed nami spotkanie ze słońcem dziś.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Bo słoneczny to będzie poniedziałek, teraz deszczowe chmury na północy, na Pomorzu jeszcze miejscami, może przelotnie pokropić także w Wielkopolsce rano, a poza tym pogodnie, dużo słońca, trochę chmur. 14 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku, 18 w Lublinie, 21 stopni w Szczecinie. Spodziewamy się dzisiaj miejscami temperatury powyżej 30 stopni, tak będzie na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu do 34 stopni. Z Frantika teraz dźwięki. Astor Piazzolla, Grace Jones, I've seen that face before. To jest takie częste doświadczenie. Rano człowiek wstaje, patrzy w lustro w łazience. Gdzieś twarz widziałem. Znam typa.

0: Moon River, śniadanie u Tiffany'ego i Henry Mancini, 7:38.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Hurtowe ceny paliw w naszym kraju w pierwszym tygodniu sierpnia spadły wyraźnie, no i to może się przełożyć w najbliższych dniach na obniżki na stacjach paliw. Pozostaje mi powiedzieć, czekamy. A droższe paliwo może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach i punktach usługowych, tak uważa 82% z nas. To wynika z raportu Big Info Monitor. Te obawy nie są bezpodstawne, ponieważ co trzecia firma rozważa podwyżki swoich produktów, cen swoich produktów i usług. Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej obawiają się spadku rentowności, a ponad 1/5 bierze pod uwagę ograniczenie działalności. Rosnące koszty zmieniają też zachowania nas, konsumentów. Ponad 1/3 kierowców deklaruje, że będzie rzadziej korzystała z samochodu i przerzuci się na komunikację miejską, rower albo po prostu wybierze spacer. Pozostajemy przy sprawach drogich. Szwajcaria przez lata była synonimem astronomicznych kosztów życia, ale właśnie straciła pozycję liderki. Nowym, najdroższym krajem została Islandia. Tam ceny są obecnie o 84% wyższe od średniej unijnej. Eksperci wskazują głównego winnego tej bezprecedensowej drożyzny i tą przyczyną tak wysokich kosztów życia jest silne uzależnienie islandzkiej gospodarki od turystyki. To właśnie ten sektor rozwijający się w ostatnich latach w ekspresowym tempie napędza inflację i wpływa na wzrost wynagrodzeń. Wysoka liczba turystów sprawia, że popyt na towary i usługi jest ogromny, co przekłada się na dalszy wzrost. Ten kółeczko się zamyka. Więcej na ten temat przeczytacie na stronach ekonomicznych rmf24.pl. My jeszcze zerkamy na rynek walut. Co się dzieje? Na razie dość stabilnie. Po 4,30 groszy euro, dolar po 3,73, funt brytyjski po 5,01 zł, a frank szwajcarski po 4,60 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. I could stay away.

0: 7.50. Park Jurajski, Don Davis. W trzeciej części dźwięki graliśmy, a teraz wsłuchamy się w dźwięk.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Proszę się odsunąć od krawędzi peronu, bardzo proszę. No i przejechał. I dojechał do nas kolejny tydzień zabawy brzmienia lata z pociągiem. Chyba drugi tydzień z rzędu w roli głównej, bo tak dużo macie ciekawych historii, intrygujących opowieści pociągowych, że nie mogłem sobie nie pociągnąć was za język. Dalej, dłużej chwilę czekam na wasze historie związane z letnimi wyprawami pociągiem. Tymi, które przeżyliście, tymi planowanymi. Mogą to być historie zabawne, mogą być niezabawne. Czekam, zbieram je, najciekawsze nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. To w drogę. Brzmienie lat.

0: Rozgościł się u nas Cyrulik Serwilski, pan Rossini. 3 minut brakuje do godziny 8:00. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów, w którym już za chwilę kolejna porcja faktów od Katarzyny Podradzy. Kasiu, co w faktach?
1: Trzeba wyłączyć sprawę bezpieczeństwa kraju z domeny sporów politycznych, wskazują Polacy w najnowszym sondażu Pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Będą ważne informacje dla kierowców. Od dziś w centrum Krakowa mogą tworzyć się większe korki. Rozpoczyna się remont ważnej trasy wjazdowej do miasta. Wracają upały. W faktach podpowiemy naszym słuchaczom, jak się do nich skutecznie przygotować.
2: Reklama. A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Minuta po 8:00. RMF Classic, RMF Classic Warszawa i fakty, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju, uważa ponad połowa Polaków. Tak wynika z najnowszego sondażu Pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Te wyniki przeanalizował nasz reporter Michał Krasoń.
18: 51% pytanych ocenia, że relacje rządu z prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Jedynie 13% badanych uważa, że mają one pozytywny wpływ na polskie bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa powinna stać ponad politycznymi podziałami, mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
19: Widzę, że są pewne pola tutaj współpracy, bo jest współpraca. No przy programie SAFE rozumiem, że tu doszło do pewnego rozjazdu. Nie może tak być, że my się różnimy, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa.
18: Z kolei zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej obecne relacje rządu z prezydentem to wina Karola Nawrockiego.
5: Tej współpracy nie ma z winy prezydenta. Karol Nawrocki zorganizował z kancelarii, ze swojej prezydentury Centralny Ośrodek Szkodzenia Polsce. Był w stanie nawet zawetować program SAFE jako zwierzchnik sił zbrojnych.
18: Cały sondaż znajdziecie na rmf24.pl.
1: Od dziś w centrum Krakowa mogą tworzyć się większe korki. Rozpoczyna się remont wiaduktu łączącego Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. Drogowcy wymienią tam nawierzchnię. To ważna trasa wjazdowa do miasta, podkreśla Michał Pyclik z Zarządu Dróg.
20: W tym tygodniu prowadzone będą też prace na łącznicy od Pawiej na 29 listopada i ta łącznica jest w tym tygodniu zamknięta. Sam wiadukt jest zawężony, mamy zamiast dwóch jeden pas ruchu w każdym kierunku. Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni będą trwały do końca miesiąca, natomiast od dzisiaj do 15 zamknięta będzie także łącznica wjazdowa na ten wiadukt.
1: Prace potrwają do 28 sierpnia.
2: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Przed nami kolejny upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski będzie wynosić od 30 do nawet 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać gorący poniedziałek.
21: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także które również zawiera odpowiednią ilość białka.
22: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
21: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
22: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
21: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
22: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
21: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
1: Podpowiada dr Szymon Suwała, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Dotyczą one centralnej i południowej Polski. Barbie inspirowana jedną z największych ikon muzyki popularnej, Whitney Houston, właśnie trafiła do sprzedaży. Jej powstanie ma wyjątkowo osobistą historię. Pierwsze rozmowy o takim projekcie rozpoczęły się ponad 20 lat temu. Nowa wersja kultowej zabawki odwzorowuje wygląd wokalistki z teledysku do ponadczasowego utworu I Wanna Dance With Somebody z 1987 roku.
0: Kolejna porcja faktów od Katarzyny Podrazy. O 9:00 my teraz zerkamy do pogody. Słońce, przejaśnienia, trochę deszczu i wysoka temperatura. To dzisiaj nas czeka, o tym będziemy mówili w faktach, o tym przypominam wam w wieściach pogodowych. Po południu na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do 34 stopni, teraz 16 stopni w Suwałkach, 20 w Warszawie, 22 stopnie już w Szczecinie. Na razie pogodnie w większości kraju. Trochę deszczu mamy jeszcze w rejonie Trójmiasta i na terenie Wielkopolski. 7:55, najbardziej poszukiwanym pracownikiem tych wakacji w polskiej szkole jest... nauczyciel. Braki kadrowe w oświacie cały czas dają o sobie znać, a nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. I o tym więcej już za chwilę. A w poranku RMF Classic będą też festiwalowe emocje. Rozpoczyna się BNP Paribas Green Film Festival. Przed 9:00 naszym gościem będzie pomysłodawca i dyrektor tego wydarzenia Grzesiek Dukielski. Opowie o tym, co nas czeka dzisiaj na Bulwarze Czerwieńskim. A czeka nas m.in. spotkanie z Ewą Ewart i projekcja jej najnowszego filmu. Do nas, pani Ewa, znana dokumentalistka, reporterka, dziennikarka, wpadnie do śniadania mistrzów wakacyjnego po 10:00, by o tym filmie opowiedzieć.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
0: I w dobrym humorze. I z najpiękniejszą muzyką na lato. I takimi przyjemnościami wycieczkowymi jak ta. Wycieczka. Englishman in New York, Sting, 6:08. Dzień dobry.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Dwanaście po ósmej należy nam się poniedziałkowy przegląd prasy, a w nim liczba dnia, od niej zaczynamy. Z drugiej strony wyborczej, na dobry początek, ta liczba to 170 tysięcy. Tyle spraw dotyczących kredytów frankowych czeka na rozpatrzenie w polskich sądach. Więcej na ten temat na stronach ekonomicznych wyborczej znajdziecie. Choć sklepowi złodzieje kradną rzadziej, to coraz częściej sięgają po droższy towar. Jak pisze Rzeczpospolita dzisiaj, w pierwszym półroczu tego roku liczba kradzieży sklepowych spadła u nas o niemal 19%. I to jest przede wszystkim efekt mniejszej liczby drobnych wykroczeń. Znacznie wolniej maleje natomiast liczba kradzieży kwalifikowanych już jako przestępstwo. Eksperci zwracają uwagę na to, że zmienił się charakter tego procederu. Coraz większe znaczenie ma zorganizowane, powtarzalne działanie, kradzieże nastawione na późniejszą odsprzedaż takiego towaru. Najwięcej takich zdarzeń nadal notują duże markety i sklepy wielkopowierzchniowe, które odpowiadają za ponad 80% wszystkich przypadków. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej przeczytacie. Tutaj też w dziale kulturalnym ważna informacja. Sierpniowy festiwal Chopin i jego Europa to będzie wydarzenie naprawdę na dużą skalę i będą w końcu naprawdę świetne propozycje występów w tym roku z orkiestrą z Montrealu. Oba koncerty Chopina wykonają zdobywcy dwóch najważniejszych nagród konkursu chopinowskiego, Eric Lu i Kevin Chen. Pojawi się także Bruce Liu, szczegóły w Rzeczpospolitej. No i na koniec cykl Laba z Dziennika Literackiego Online. Paweł Dunin-Wąsowicz publikuje Pocztówkę ze śmietnika. To jest niecodzienna opowieść o miejscu, gdzie przed wojną stał słynny domeczek Wańkowiczów. W czasie okupacji odbywały się tam tajne wykłady Uniwersytetu Warszawskiego, na które uczęszczał ojciec autora. Dziś, jak wspomina Dunin-Wąsowicz, po domu śladu nie ma. W jego miejscu od ponad 40 lat stoi osiedlowy śmietnik. Autor przypomina jednak, że właśnie tutaj znajdował się jeden z bohaterów książki Ziele na kraterze, symbol rodzinnej i kulturalnej historii dawnej Warszawy. Więcej na ten temat w online'owym dzienniku literackim przeczytacie.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Polowanie, Stephen Price. 20 minut po 8. Dyrektorzy w szkołach, mam wrażenie, polują na dobrych nauczycieli. Ponad 600 ofert pracy w województwie, a w samym Opolu aż 100. Dyrektorzy szkół szukają tam nauczycieli. Tak jest zresztą w wielu regionach naszego kraju. To od wielu lat największy wakacyjny problem, podkreśla naczelnik Wydziału Oświaty w opolskim ratuszu Aleksander Iszczuk.
1: Są duże braki. Dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znam życie, do końca sierpnia. Kadra pedagogiczna to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę.
0: Oferty pracy możecie znaleźć na przykład na stronie kuratoriów oświaty wojewódzkich. Z Opola my tymczasem przenosimy się do stolicy. Zaglądamy do zupełnie innego miejsca niż szkoła. Tam na pewno w stolicy nie brakuje chętnych, by po prostu pograć sobie w strefie sportu przy Pałacu Kultury i Nauki. Taka strefa działa.
2: Zapraszamy na boisko do koszykówki 3x3. Oprócz tego boisko do siatkówki, mini tor przeszkód, możliwość tańczenia na specjalnej macie, aktywności sportowe dla dzieci i co ważne, strefa wypoczynku. Zakryta, leżaki, pufy, tak by znaleźć chwilę wytchnienia.
0: Jeśli nawet o poranku macie ochotę potańczyć na macie, to w samym centrum Warszawy macie taką możliwość właśnie w strefie sportu przy pałacu.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: A do tej strefy zapraszał nas Bartłomiej Stępień z aktywnej Warszawy. U nas teraz spotkanie z panem Händlem.

0: Joe Hisaishi, Laputa, Podniebny Zamek. I już prawie 8.28, zerkamy do pogody za momencik, potem spotkanie z Elvisem Presleyem, a potem Grzegorz Dukielski i opowieść o tym, jak otwierać się nam będzie Green Film Festival, a to przecież już dziś na Bulwarze Czerwieńskim po południu.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Temperatura rośnie, 18 stopni nad morzem, 20 w Warszawie, 22 stopnie już na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, na południu i w centrum jest pogodnie, jest słonecznie, trochę więcej chmur nad morzem i na północnym zachodzie, na przykład w rejonie Trójmiasta, rano może jeszcze padać deszcz, a dzisiaj jak będzie? Gorąco, na południu i południowym wschodzie 32-33 stopnie, na krańcach zachodnich miejscami nawet do 34 stopni dziś. 8:31 obiecany Elvis Presley, potem spotkanie z muzyką z serialu Gra o Tron i wybierzemy się na Green Film Festival. Ja przypominam, po 10:00 naszą gościnią będzie znakomita polska dziennikarka, autorka wielu ważnych dokumentów. Jej nowy dokument filmowy będzie pokazany właśnie na Green Film Festivalu dzisiaj o 18:00 na Bulwarze Czerwieńskim. Ewa Ewart nas odwiedzi.

0: Studio festiwalowe.
1: Od dziś przez cały tydzień BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. W niejednym miejscu spotkacie tych, którzy o kinie, o ekologii, kwestiach ważnych dla naszej planety i przez to dla nas rozmawiać i dyskutować będą. Z nami pomysłodawca tego festiwalu i jego szef Grzegorz Dokielski. Wpadłby zapraszać nas na to, co będzie działo się dnia pierwszego.
2: Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj od 17.30 na Bulwarze Czerwińskim w okolicach pod Wawelem, tam gdzie jest pomnik psa Dżoka, stoi nasze miasteczko. Już pewnie państwo mieli okazję zobaczyć, kto tam przejeżdżał, bo stoi od dwóch dni. Startujemy dzisiaj ciekawymi filmami. Czy jest temat w ogóle powietrza na sprzedaż? Czy jest temat przewodni? Będziemy mówić o powietrzu. Mamy wspaniałych gości, panią Ewę Ewald, reżyserkę filmu Otwarcia do ostatniego oddechu, który właśnie będzie o godzinie 18 pokazywany. Oprócz tego mamy naukowe stand-upy. Między innymi będzie Jakub Wiech, Krzysztof Winaczak i będziemy mówić o różnych tematach, które nam dojaśniają tą naszą złożoność problemów ekologicznych, a na deser mamy na wieczór film fabularny Naturalna dzikość serca. Historia o norweskiej rodzinie, która żyje na łonie natury i ma swoje perypetie, dosyć dramatyczne, ale też taki bardzo ciepły film. I to się dzieje na scenie We Love Cinema, scenie głównej naszego festiwalu, ale nasz festiwal ma więcej scen filmowych. Mamy też kino dla dzieci w Cannes Park Cinema i tam codziennie o godzinie 18.30 są pokazy właśnie dla najmłodszych widzów. Dzisiaj rozpoczynamy festiwal filmem Ozzy, Głos deszczowego lasu, a codziennie będą inne, zawsze o 18.30, także zapraszamy z całymi rodzinami i ci najmłodsi też mają co robić. Mamy też dużo innych atrakcji, takich jak stoiska naszych partnerów, mamy stoisko napraw rowerowych, mamy stoisko napraw ubrań. Słuchajcie, mamy też takie stoisko w tym roku olejomatów. Będziemy wyjaśniać, co robić ze zużytym olejem. Słuchajcie, strasznie dużo ciekawych takich rzeczy, które nam pomogą być bardziej świadomi.
1: Bo to jest też taki fajny festiwal, w którym możecie się państwo dowiedzieć bardzo wielu rzeczy, które potem w życiu się nam codziennym przydają i takimi małymi kroczkami pomagają w ogarnianiu tego świata, tak by on był trochę lepszy, czystszy i fajniejszy.
2: No tak, bo jest wiele tematów. Chcemy być bardziej ekologiczni, żyć bardziej dla natury, no ale nie wiemy czasami, jak to zrobić. A na tym festiwalu staramy się te rzeczy dojaśniać, wyjaśniać, pokazywać, jak można to zrobić. Sam nasz festiwal też staramy się robić w sposób taki zrównoważony. Nie wiem, mamy na przykład strefę gastronomiczną, gdzie mamy roślinne menu, tak? Na bazie roślinnej diety. Nasze ogrodzenie jest zrobione z roślin. Prąd, który zużywamy, staramy się wypożyczać tylko takie urządzenia o najwyższej klasie energetycznej i wiele takich elementów, które dokładamy inaczej. O każdym elemencie, który na tym miasteczku jest, wcześniej chcemy go przemyśleć.
1: Zapraszamy zatem na festiwal od 10 do 16 sierpnia, a ja zdradzę, że po 10 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów jeszcze dziś gościnią naszego poranka będzie sama Ewa Ewart.
0: Studio festiwalowe.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato w najlepszym wydaniu, najpiękniejszym, Pulp Fiction dźwięki z nami, z Pulp Fiction oczywiście. 12 minut brakuje do godziny 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Tych brzmień jest sporo, co tydzień nie zmieniamy, chociaż zatrzymaliśmy się przy brzmieniach pociągowych w naszej zabawie, w której do zgarnięcia bidon z logo RMF Classic. Janek dzieli się z nami dzisiaj trudną podróżą z opóźnieniem, historią naszej podróży pociągiem z Częstochowy do Białegostoku w sierpniu 2023. Chciałem was zainteresować, pisze Janek. Miał to być bezpośredni kurs Intensity, ale na starcie pociąg miał duże opóźnienie z powodu awarii składu. Później w Skierniewicach czekaliśmy na nowego maszynistę, ponieważ poprzedni zakończył zmianę. W Warszawie Wschodniej okazało się natomiast, że dalej pojedziemy autobusami zastępczymi. Ich odjazd także się opóźnił z powodu problemu z przewozem rowerów grupy turystów. Ostatecznie do Białegostoku dotarliśmy około 22:00, zamiast zgodnie z planem kilka godzin wcześniej. Po dłuższej korespondencji PKP Intercity zwróciło nam część kosztów biletów. To była podróż niezapomniana, długa. Podróż, pisze Janek. Takich długich, nieplanowanych podróży jak najmniej. Wszystkim wam życzę. Dla ciebie, Janku, gdyby kiedykolwiek jeszcze odpukać, taka podróż się zdarzyła, mam bidon z logo RMF Classic. Tam można sobie wlać na przykład zimnej wody i ona przez dłuższy czas będzie zimna. To jest, może być dobre antidotum na gorący wagon bez klimatyzacji.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.

0: Mozart, 11. sonata fortepianowa A-dur, 3 minut brakuje do 9:00, o 9:00 kolejna porcja faktów od Katarzyny Podrazy. Kasiu, co w faktach?
1: W tych faktach na początek Bliski Wschód. Sprawdzimy, na jakim etapie są irańsko-amerykańskie negocjacje w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Podpowiemy także, jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem. Wrócimy też do Janowa Podlaskiego i najpiękniejszych koni.
2: Reklama.
3: Na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: 9:00, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza.
1: Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestie odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. W tym tygodniu możliwy jest przełom w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. To 3000 pojemników z chemikaliami. O szczegółach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Dzień dobry. W najbliższych dniach mogą zapaść decyzje związane z jedną z firm, która zostawiła odpady w Wołominie i tuż przed weekendem jej właściciel zadeklarował, że chce zabrać pojemniki z chemikaliami. Urzędnicy liczą, że to jednak nie koniec. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady.
15: Na jak najszybsze decyzje w sprawie nielegalnego składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina, którzy na razie omijają to miejsce.
17: Tam się nie chodzi.
18: Z tego, co
9: słyszę, to jest to niebezpieczne.
15: W tej sprawie interweniował też wojewoda mazowiecki, który złożył wniosek o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację pojemników z chemikaliami. Chodzi o co najmniej 20 milionów złotych. Ten tydzień ma przynieść kolejne rozmowy w tej sprawie.
17: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem z powietrza, skażeniem lub innym niebezpieczeństwem? Jak powinniśmy zareagować na ten dźwięk? O tym Maciej Sołtys, reporter RMF FM.
18: Najważniejsze to znaleźć bezpieczne schronienie i nie wychodzić na zewnątrz. Sprawdzajmy oficjalne komunikaty w radiu, w telewizji czy w aplikacjach mobilnych. Dźwięk dla ochrony ludności to 3-minutowy, modulowany, czyli falujący sygnał syreny. Odwołanie alarmu to zaś dźwięk jednostajny. A jak nie pomylić go z sygnałem na przykład wzywającym do akcji druhów OSP? Alarm dla mieszkańców usłyszymy około 15 razy, sygnał dla strażaków ochotników tylko 3.
1: Za nami 57. aukcja koni arabskich Pride of Poland. Sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro. Najdroższa okazała się janowska pila. 160 tysięcy euro zapłacił klient z Belgii. Przebieg aukcji z bliska śledził Tomasz Staniszewski.
19: Zawsze pozostaje niedosyt, no ale to nie są łatwe czasy dla koni nie tylko z Polski. Anna Stojanowska, która wieczorem współprowadziła aukcję, a wcześniej brała udział w wyborze tych 16 koni na Pride of Poland, zastrzegała.
20: Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do klientów. Nawet przez moment nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy.
19: Adelita rok temu sprzedana za 430 tysięcy euro. Teraz rekordem 160 tysięcy, ale...
21: Średnia z całej aukcji to powyżej 60 tysięcy euro. To bardzo dobra średnia.
19: Przypomina o tym prezes Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska, która dziś zaprasza na aukcyjną dogrywkę Summer Sale na popołudniu w Janowie, parada hodowlana.
1: A na rmf24.pl na filmie najdroższa klacz aukcji Pride of Poland.
0: My do rozmowy Tomka Staniszewskiego jeszcze wrócimy dzisiaj w poranku, przed 10:00. Więcej na ten temat. Do 10:00 z kolei kolejna porcja faktów w RMF Classic, to znaczy, że wróci do nas Katarzyna Podraza. Poniedziałek będzie jednym z gorętszych dni w tym tygodniu. Szykuje nam się nawet 34 stopnie. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Na południu kraju będzie znacznie cieplej niż na północy. Na przykład w Trójmieście, na Kujawach temperatura na pewno nie przekroczy 30, a teraz mamy od 19 do 25 stopni już miejscami. I mamy 4 minuty po 9:00. Artur Andrus przez całe wakacje tworzy dla nas listę letnich profesjonalistów. Dziś sprawdzimy, czym zajmuje się wróżka dróżka, albo jak kto woli wróż dróż. Może chyba też tak być. Jedno jest pewne, będzie zabawnie i z klasą. Potem zajrzymy do Sopotu, tam pojawią się bikiniarze, razem z nimi cała porcja mniej lub bardziej gorszących historii w retrokiosku Przemka Semczuka, a po 10:00 gościnią poranka będzie Ewa Ewart. Z uznaną reżyserką porozmawiam o jej najnowszym filmie dokumentalnym, którego premiera na dużym ekranie dziś w czasie rozpoczynającego się BNP Paribas Green Film Festiwalu.
17: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.
0: Don Henley, The Boys of Summer. Na dobry początek godziny.

0: Zestaw dźwięków z krainy wiecznego szczęścia. Kraina radości teraz u nas zagości. Jej reprezentantem będzie Artur Andrus, który opowiada nam o zawodach zajmująco. Wakacyjnych zawodach. Nie tuzinkowych zupełnie.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek 7. Wróżka Dróżka. Być może pojawienie się Wróżki Dróżki było efektem sukcesu, jaki odniosło powołanie instytucji Wróżki Zębuszki. Wprawdzie zakresy działań obu wróżek są zupełnie inne, ale popularność podobna. Tyle tylko, że Wróżka Zębuszka jest postacią całoroczną, bo zęby mleczne wypadają dzieciom bez względu na porę roku i trzeba się ciągle zajmować nagradzaniem pociechy za utratę zęba. A Wróżka Dróżka okres szczególnej aktywności przeżywa podczas wakacji i długich weekendów. Jej albo jego, bo Wróżką Dróżką może być też mężczyzna, głównym zadaniem jest określanie pory wyjazdu w drodze powrotnej do domu. Musi przewidzieć, kiedy wyjechać tak, żeby nie jechać wtedy, kiedy wszyscy jadą. Czyli na przykład w sobotę nie, bo się zmieniają turnusy w ośrodkach wypoczynkowych, w piątek nie, bo ci, co wiedzą, że w sobotę zmieniają się turnusy, wyjadą wcześniej, żeby się nie natknąć na tamtych. W niedzielę nie, bo ci z weekendu będą wracać, a w ogóle to najlepiej w poniedziałek o świcie, jak się już to wszystko przewali, albo jeszcze lepiej we wtorek, bo wielu ludzi przekłada sobie powroty na poniedziałek, żeby nie stać w korkach w sobotę czy w niedzielę. Sprawdzalność przewidywań Wróżki Dróżki nie ma żadnego znaczenia. Wróżką Dróżką jest zazwyczaj ktoś z rodziny. Żona, mąż, teść, szwagier, a wakacyjny powrót do domu i tak kończy się staniem w korkach, kwitowanym zgryźliwym "ty jak już coś wymyślisz", rozlegającym się z fotela pasażera. Trafność wróżb mogłaby się polepszyć, gdyby Wróżki Dróżki podjęły ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby istniała infolinia, z której można skorzystać przed planowanym wyjazdem, dzwoniąc i pytając, którego dnia i o której godzinie wyjechać z Mielna, żeby dojechać do Kutna w niedzielę przed 23. Ktoś powie, że przecież taką funkcję spełniają nawigacje samochodowe, że są specjalne aplikacje. Nic podobnego. Z tych wszystkich nowoczesnych technicznych udogodnień można skorzystać dopiero wyruszając w trasę, a dyskusje z Wróżką Dróżką na temat pory powrotu do domu mogą się zacząć już właściwie podczas podróży na wakacje. Mijając korek stojący na autostradzie w drugą stronę, zaczyna się wróżenie: oj, to trzeba będzie wyjechać już w piątek wieczorem, patrz co tu się w sobotę dzieje. Zawodowym hymnem Wróżek Dróżek jest znana piosenka ludowa "To i hola" z lekko zmienionym tekstem. Jadą goście, jadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo już po 9:00.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Nowy Spider-Man, którego wakacyjnie możecie oglądać w kinach, ponoć trzyma poziom, recenzje są dobre, a z nami byli Avengersi. Muzyka Alan Silvestri.
1: Niezła historia.
0: Na Filipinach trwa prawdziwy tenisowy boom po historycznym sukcesie Aleksandry Oali. 21-latka została pierwszą Filipinką, która wygrała turniej rangi WTA, pokonując w finale zawodów w Waszyngtonie najwyżej rozstawioną Amerykankę Jessica Pegula.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Aleksandra Oala błyskawicznie stała się bohaterką narodową. Gratulacje złożył jej prezydent Filipin, Ferdinand Marcos, a legendarny bokser Manny Pacquiao nazwał tenisistkę nową mistrzynią i sercem Filipin. Jej sukces wywołał ogromne zainteresowanie tenisem w kraju, który dotąd żył przede wszystkim koszykówką, boksem i bilardem. Korty tenisowe zaczęły zapełniać się w rekordowym tempie, powstają nowe szkoły dla dzieci, a kluby inwestują w modernizację infrastruktury. Popularność Oali rosła już wcześniej po sensacyjnym zwycięstwie nad Igą Świątek w trzeciej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Choć Filipinka odpadła później w 1/8 finału, po powrocie do kraju została przyjęta jak gwiazda sportu. Sama Oala podkreśla, że cieszy ją rosnące zainteresowanie dyscypliną i mówi, że jeszcze kilka lat temu trudno było znaleźć chętnych do gry, a dziś problemem jest rezerwacja wolnego kortu.

0: piękne dźwięki. Max Avery Lichtenstein. Muzyka Star Nation. 9:28, za chwilę wybierzemy się jeszcze z Tomkiem Staniszewskim na bardzo ważne wydarzenie, o którym trochę już w faktach mówiliśmy. Stadnina Koni, Janów Podlaski, tam będziemy. Przed 10:00 jeszcze spotkanie z Przemkiem Semczukiem i jego retrokioska, do tego kilka smaczków muzycznych.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: -18 stopni w Suwałkach, 21 w Poznaniu, 23 w Łodzi, 25 już w Rzeszowie. Temperatura, jak słyszycie, rośnie. Dzisiaj na południu kraju będziemy mieli ponad 30 stopni. Na północy odrobinę chłodniej. Poniedziałek powinien być w miarę pogodny. Trochę deszczu jeszcze na Kujawach i na Pomorzu. Jutro chłodniej, w środę też chłodniej, no ale nadal zdecydowanie powyżej 20 stopni. Mamy nowość. Muzycznie, Władcy Wszechświata, Daniel Pemberton, temat Young Adam, potem Scott McKenzie, na potem na koń, a w zasadzie na konie jedziemy.

0: Scott McKenzie, dźwięki z Forresta Gumpa, przyjemna letnia muzyka, prawda? 9.37, obiecałem konie, niech będą konie. 16 koni sprzedanych za łączną kwotę 1 000 000 euro na 57. aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła 9-letnia klacz gniada Pila. Wylicytował ją nabywca z Belgii. W tym roku na aukcji nie było gwiazd międzynarodowych pokazów czy czempionek świata lub Europy, tłumaczyła doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni arabskich, Anna Stojanowska. Tomek Staniszewski z nią rozmawiał.
1: Proszę nam wierzyć, że po minionych latach naprawdę my nie mamy wielkiego manewru w tym, co mamy przeznaczyć na aukcję. Walczymy o to, żeby zachować hodowlany status quo w Sabinach i żeby najcenniejsze konie zostały i żeby można było hodować kolejne pokolenia, ale również, żeby te konie mogły występować na pokazach. W związku z tym naprawdę mieliśmy trudne zadanie, żeby połączyć jakby trzy elementy. Zostawić konie hodowlane, najcenniejsze w domu, zostawić trzon, który będzie w tym sezonie i w przyszłym występował na pokazach, nie uszczuplić bazy, którą mamy, a jednocześnie zaproponować coś ciekawego kupcom. Ta kombinacja, która jest, klaczy młodych, które się najlepiej dzisiaj sprzedały, ale również rzuciliśmy hodowcom kilka klaczy doświadczonych i z karierą hodowlaną. To była nasza propozycja, którą wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie przyciągnąć klientów. Dzisiaj śmiało to możemy powiedzieć, że od początku wyboru tych koni, do końca, do rozpoczęcia dzisiejszej aukcji, wiedzieliśmy, że to nie jest... Ta oferta nie posiadała gwiazd, takich gwiazd, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dzisiaj unikaliśmy odpowiedzi na pytania dziennikarzy, czy zostanie pobity kolejny rekord, ponieważ mogliśmy z całym przekonaniem powiedzieć, że nie zostanie pobity kolejny rekord jednostkowy. Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. Natomiast mieliśmy świadomość jednego, że ta oferta była średnio bardzo wyrównana. Wszystkie składowe tej oferty to były solidne klacze, pod którym każdy z nas mógłby się podpisać i zabrać je do domu. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do klientów. Nawet przez moment nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy. Natomiast mówiliśmy: przyjedźcie, bo mamy solidne konie. I to się stało.
0: Solidne konie, solidne spotkanie, Anna Stojanowska i Tomek Staniszewski. Średnia z całej aukcji Pride of Poland wyniosła powyżej 60 tysięcy euro zaoferowanego konia.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Temat główny z serialu Berlin za nami. Czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z gazetami sprzed lat. Przemek Semczuk sprawdza, co kryje się pod datą 10 sierpnia.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Festiwal jazzowy w Sopocie przyciągał nie tylko miłośników muzyki. 10 sierpnia 1956 roku w Ekspresie Wieczornym czytamy, że do Sopotu zjechali się z całego kraju bikiniarze i chuligani. Wybijają kamieniami szyby w pawilonie koncertowym, robią burdy w mieście, ostatnio zatrzymywali na ulicy samochody i podnosili je do góry. Kiedy skończy się bikiniarska gorsząca orgia? Zapytuje Ekspres. Przed warszawskim kinem Palladium tasiemcowe kolejki, pisze 10 sierpnia 1966 roku Kurier Polski. Powodem jest niemiecko-jugosłowiański film Winnetou. Kolejki zresztą stoją i do innych kin, bo o bilety nie jest łatwo, pomimo że w stolicy działa ich aż 57. A na łamy życia Warszawy 10 sierpnia 1966 roku trafia słynny warszawski bar Flis. Podawano w nim zaledwie jedno danie – flaki. Z powodu tychże flaków został nawet upamiętniony w Bedekerze warszawskim Stefana Budrewicza, który życie publikowało w odcinkach w latach 50. Tym razem o Flisie przypomniano również z powodu flaków, a właściwie ich zapachu. Po przenosinach z Chorzej na Marszałkowską okoliczni mieszkańcy zaczęli narzekać na mocno aromatyczne sąsiedztwo. Życie postulowało o nową instalację wentylacyjną bądź dostarczanie do baru już ugotowanych flaczków. Dodajmy, że już nie spróbujemy flaczków z Flisa, dzisiaj w tym miejscu jest Mediateka. A pół wieku temu, 10 sierpnia 1976 roku, czytelników Ekspresu Wieczornego bawiła na pierwszej stronie Syrenka, czyli warszawianka z rysunkowych żartów Gwidona Miklaszewskiego. Tym razem Syrenka, prezentując jednoczęściowy kostium z mocno odsłoniętymi plecami, wyjaśnia, że to zeszłoroczny model, a wygląda inaczej, bo zjadły go mole. Ekspres poleca też brojlery na czterech nogach. Zakład hodowli drobnego inwentarza eksperymentuje z hodowlą królików, które jak dotychczas nie były w Polsce zbyt popularne. A to błąd, bowiem w kuchni francuskiej królik jest cenionym daniem. Próbna hodowla na skalę przemysłową wypadła obiecująco i, jak dowodzi Ekspres, daje szansę nie tylko na urozmaicenie diety Kowalskiego, który lubuje się jak dotąd w schabowym, ale także na uruchomienie rezerw produkcyjnych i eksport za waluty wymienialne. A jak pamiętamy, króliki stały się popularne dopiero w latach 80., gdy z powodu embarga zabrakło amerykańskiej paszy dla kurcząt. Biedne kurczaki nasze, gdy Reagan zabrał im paszę, śmiano się wtedy w kabaretowym programie.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Oscarowa muzyka Ludwig Burs z artysty. 2 minuty brakuje do godziny 10:00. Czekamy już z utęsknieniem na kolejną porcję faktów. Zbiera je dla nas Katarzyna Podraza. Co
1: witam
0: w faktach?
1: Serdecznie. Na początek fakty zza oceanu. Poderwano myśliwce F-16, by przechwycić samoloty nad klubem golfowym, w którym przebywał Donald Trump. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Co na to politycy? Będą ich komentarze. 3 tygodnie do końca wakacji. Sprawdzimy, czy uczniowie tęsknią już za szkołą.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład 2-metrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Po reklamie.
0: Jest 10:00, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Katarzyna Podraza.
1: Na początek doniesienia zza oceanu. Myśliwce F-16 zostały poderwane minionej nocy, by przechwycić kilka samolotów, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. W tym czasie przebywał tam Donald Trump, przekazuje The New York Post. W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej poderwano maszyny i eskortowano 2 samoloty poza chroniony obszar. Opisano je jako cywilne statki powietrzne lotnictwa ogólnego. Trump udał się do Bedminster w piątek, aby spędzić weekend w należącym do niego klubie golfowym. Nie jest jasne, dlaczego cywilne samoloty naruszyły ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej nad tym obszarem. Do zdarzenia doszło po serii incydentów bezpieczeństwa oraz prób zamachu na Trumpa.
11: Śledzimy fakty.
1: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na jeziorze Jagodne koło Giżycka na Mazurach. W zderzeniu skutera wodnego z motorówką zginął 16-latek. Z nowymi faktami reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
12: No, według moich nieoficjalnych informacji motorówka płynęła z dużą prędkością w ślizgu, a 16-latek i jego ojciec na 2 osobnych skuterach pływali obok, aby przecinać fale. W pewnej chwili nastolatek uderzył w przód łodzi i niestety zginął na miejscu. Motorówką płynęło małżeństwo z Warszawy. Wszyscy sternicy byli trzeźwi oraz mieli uprawnienia. Policja sprawdza jeszcze, czy 16-latek również miał patent sternika.
1: Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi 15% dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
13: Rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
14: To jest bardzo przykre i kiedy wszyscy tankujemy czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
13: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
15: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
13: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
1: Dziś poniedziałek, 10 sierpnia, 3 tygodnie pozostały do końca wakacji. Uczniowie wypoczywają, ale czy myślą już o powrocie do szkoły?
2: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
10: Jak myślisz, co się stanie?
2: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
10: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
2: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
10: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
16: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
17: Za WF-em i za kolegami.
18: Z nauką.
10: Naprawdę?
18: Tak.
10: Czyli za dużo wakacji.
18: Tak.
1: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski. A kto chce już się uczyć, to pogoda będzie sprzyjała nauce na świeżym powietrzu.
0: No, będzie sprzyjała, jak będzie sprzyjała dla tych, co mieszkają na Podkarpaciu i tam 33 stopnie dzisiaj, to tak raczej kursy wieczorne, panie Katarzyna. Pod lipą na przykład, albo pod dębem. Tak. Polecamy. Katarzyna Podraza wraca z kolejną porcją faktów już za niecałą godzinę, a my teraz zerkamy zgodnie z obietnicą Kasi do pogody. Już teraz jest bardzo ciepło, średnia temperatura w okolicach 24 stopni, najgoręcej w rejonie Rzeszowa, tam stopni 27, najchłodniej obecnie nad morzem w Koszalinie stopni 20, a dzisiaj będą takie miejsca w kraju, gdzie 34 stopnie, najcieplej ma być na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku i na krańcach zachodnich, powinno być pogodnie. 4 minuty po godzinie 10. Goście. W tej godzinie wakacyjnego śniadania mistrzów RMF Classic, tuż przed pierwszym pokazem najnowszego filmu. Na 9. edycji rozpoczynającego się dzisiaj BNP Paribas Green Film Festivalu będzie z nami za moment Ewa Ewart o filmie, o przesłaniu tej opowieści, o powietrzu z powietrzem w roli głównej, o festiwalowych emocjach. Porozmawiam z reżyserką, producentką filmową, dziennikarką już za kilka chwil.
9: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Ale najpierw łyk klasyki nam się należy od pana Griga. Pozdrowienia. Ipergent we fragmencie.

0: Klaus Doldinger i temat z produkcji Okręt. A na naszym statku, co się zowie wakacyjne śniadanie mistrzów, jest już Ewa.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Ewa Ewart, bardzo się cieszę z tego spotkania. Dziennikarka, reżyserka, producentka filmów dokumentalnych. Na pewno któryś z programów Ewy albo któryś z dokumentów widzieliście. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry, Łukasz. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Do ostatniego oddechu to jest twój najnowszy film dokumentalny, który będzie pokazywany i będzie też dyskusja z tobą i jeszcze z Robertem Ciodykiem, montażystą tego filmu, na festiwalu, który dzisiaj się rozpoczyna. BNP Paribas Green Film Festival. To jest opowieść o tym, jak zanieczyszczenie powietrza nas zabija. No, tak. Nie owijajmy w bawełnę.
2: Jak kolektywnie 99% z nas, czyli bardzo dużo, generalnie codziennie oddycha zatrutym, większość z nas zatrutym powietrzem.
0: Jesteśmy w Krakowie i ta historia twoja zaczyna się fabularnie tak naprawdę opowieści od dawno, dawno temu za siedmioma górami, lasami, grupka aktywistów, co się zowie Krakowski Alarm Smogowy, postanowiła coś z tym smogiem w Krakowie zrobić.
2: Tak, no w jakim sensie moje spotkanie ponad 2 lata temu z Polskim Alarmem Smogowym w jakim sensie było inspiracją do tego filmu. Ja byłam wtedy świeżo po filmie, który zrealizowałam na temat kryzysu wodnego i w jakim sensie kryzys związany z tym drugim czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu, powietrzem, no wydał mi się taką absolutnie naturalną kontynuacją. Historia organizacji Polskiego Alarmu Smogowego zaciekawiła mnie bardzo i zainspirowała i bardzo szybko ujrzałam szansę na zrobienie dokumentu, gdzie ta historia Polskiego Alarmu Smogowego i jej działalności wpisałaby się w szerszy kontekst, ponieważ bardzo mi zależało na zrobieniu filmu, który potraktuje kwestię smogu w skali globalnej, bo ten problem to nie jest problem lokalny, to jest absolutnie problem globalny.
0: Dlatego jesteśmy w Polsce, w Republice Południowej Afryki, w Pakistanie, w Chile, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Sporo tych miejsc, to mnóstwo czasu pewnie zabrało wam najpierw zaplanowanie tego, a potem realizacja, bo to rzeczywiście skala globalna, także jeżeli chodzi o realizację dokumentu.
2: Wiesz, no tutaj moim ogromnym sprzymierzeńcem, nie ukrywam, jest moje doświadczenie. Trochę tych filmów zrealizowałam i na pewno poszłam w jakimś sensie bardzo podobnym, zbliżonym scenariuszem, jak w przypadku wody. Zależało mi na 2 rzeczach. Po pierwsze, już jak powiedziałam, pokazać kontekst globalny, pokazać wymiar globalny, ale przede wszystkim nadać temu kryzysowi i temu problemowi ludzką twarz. Wobec czego skoncentrowałam się na znalezieniu zwykłych ludzi, których ten problem dotyka, poprzez pokazanie ich właśnie z perspektywy zwykłego Kowalskiego w skali globalnej.
0: I ten Kowalski, to jest też ciekawe, nie jest tylko biednym człowiekiem właśnie o bardzo anonimowym nazwisku, tylko opowiadasz też historię w Stanach Zjednoczonych, Doliny San Joaquin, gdzie no, wydawałoby się mlekiem i miodem płynąć powinna ta dolina.
2: A tu... No dotknąłeś tematu. To było dla mnie największe zaskoczenie, powiedziałabym największy szok, jakiego doznałam podczas na etapie produkcji, na etapie kręcenia zdjęć. Pamiętam, kiedy trafiłam na tą historię. Historia San Joaquin Valley, położonej w stanie Kalifornia, jak wiemy, jeden z najbogatszych, najbardziej barwnych Stanów Zjednoczonych, boryka się z gigantycznym problemem smogu od dekad i to jest związane z czymś, co z reguły nie postrzegamy jako główne przyczyny smogu, to jest rozwój agrobiznesu. I tam trafiłam na niezwykłego bohatera, niezwykłego człowieka, który poświęcił praktycznie całe swoje życie na walkę z tym. I muszę ci powiedzieć, że krążąc po tej dolinie, ponieważ myśmy robili zdjęcia w kilku miejscowościach i on był tam na planie, przed kamerą, był naszym swoistym przewodnikiem po tym problemie, ja miałam wrażenie momentami, że jestem na planie jakiejś dystopijnej opowieści.
0: Tu się na chwilę zatrzymamy do historii, które znajdziecie w filmie Do ostatniego oddechu. Ewę Ewart za chwilę wrócimy, a jeżeli film chcecie zobaczyć, to na Green Film Festiwalu dziś o 18:00 specjalny pokaz, a potem rozmowa z Ewą i z montażystą tego obrazu. Będziemy razem na bulwarach Bulwarze Czerwińskim u stóp Wawelu, a do rozmowy wracamy za chwilę.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

much ado. Zapraszam do RMF Classic. Grzegorz Markowski, Perfekt.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.

0: zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

Ewa Ewart cały czas z nami w studio w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale wcześniej kącik klasyki, a w nim barkarola Offenbacha, a potem fragment z symfonii Adur Presto i kompozycja pana Nerudy.

0: Kącik klasyki za nami, a przed nami festiwal.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Dziś o 18:00 Bulwar Czerwiński, pokaz na otwarcie festiwalu BNP Paribas Green Film Fest. Do ostatniego oddechu to jest najnowsza propozycja w reżyserii Ewy Ewart. Ewa Ewart, dziennikarka, reżyserka, producentka filmów dokumentalnych, jest z nami. Mówiliśmy o miejscach, w których ten film był realizowany i o różnych trudnościach, ale chciałbym dotknąć jeszcze historii, bo te pojedyncze historie są bardzo ważne. Powiedzieliśmy o Stanach Zjednoczonych, ale jest też przejmująca opowieść 9-letniej Elli, która umiera i której matka tak naprawdę postanawia walczyć w Wielkiej Brytanii o to, by uznano fakt, że dziecko zmarło w wyniku powikłań związanych ze złym powietrzem.
2: 9-letnia Ella jest pierwszą oficjalną potwierdzoną ofiarą smogu. Ma na swoim certyfikacie akcie zgonu wpisane jako przyczynę zgonu zanieczyszczenie powietrza. Muszę ci powiedzieć, że praca z tą historią była chyba dla mnie najbardziej takim, największym emocjonalnym wyzwaniem.
0: Bo też ta figura dziecka bardzo działa tak, emocjonalnie, prawda?
2: Myślę też, że to jest chyba najbardziej, też najmocniejsza część całej opowieści w filmie. Matka tej dziewczynki, Rosamund, która oczywiście jest jedną z naszych bohaterek, z zupełnie niezwykłą postacią, ogromnie mi zaimponowała, jak potrafiła tą swoją niewyobrażalną tragedię przekuć na ten niezwykły aktywizm, działalność. Ona jest dzisiaj uznaną twarzą, uznaną aktywistką, działa w skali globalnej i działa na rzecz innych dzieci, bo jak mówi, że to, że Ella zmarła, że to należy wykorzystać, żeby to przyniosło coś dobrego, miało jakieś przełożenie na sytuację innych dzieci, które również takim powietrzem oddychają.
0: Tych historii jest mnóstwo, będziemy o nich szerzej rozmawiać dzisiaj już na samym festiwalu, bo po pokazie 18:00 spotkanie nam się zapowiada, ale tak się zastanawiałem, oglądając twój film i twój poprzedni film o wodzie, czy dokument ma moc nadal?
2: No wiesz, gdybym ja nie wierzyła, że dokument ma moc, to ja bym po prostu przestała się tym zajmować. To jest coś, co mnie napędza, coś, co mnie nieustannie motywuje, coś, co ciągle wierzę, pomimo może braku wystarczającej ilości dowodów, że mimo wszystko dokument jest w stanie podnieść świadomość, pobudzić i zainspirować do działania. Niech to się przełoży chociażby na działanie jednostkowe, że zainspiruje się takim filmem jednostka, ale tak jak kilka historii w tym filmie pokazało, od jednostek się zaczyna. I od jednostek zaczyna się ta kula śniegowa, to, że zaczyna się rodzić masa krytyczna i w końcu przychodzi taki moment, że ta masa krytyczna zaczyna walczyć o wspólne dobro.
0: Niech się więc masa jednostek zbierze na Bulwarze Czerwieńskim. Dzisiaj wspólnie oglądamy najnowszy film Ewy Ewart, a potem rozmawiamy z reżyserką i z montażystą tego filmu, a jest nim Robert Ciodyk. Kino We Love Cinema do ostatniego oddechu dzisiaj o 18:00 na BNP Paribas Green Film Festiwalu. 9. edycja właśnie dziś się rozpoczyna. Ewa Ewart była naszą gościnią. Piękne dzięki.
2: Dziękuję pięknie.
1: Gość wakacyjny.

0: Reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dobre tańce w starym stylu, czyli pawana, to za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Do świata mody zaglądamy. Sezon weselny, co widać także w mediach społecznościowych, trwa w najlepsze, w co się ubrać, co jest modne, co pase. Zacznijmy od sukni. Królują ponoć wersje midi i maxi. A jakie kolory są w trendzie? Pastelowe, panie panowie. Maślany, żółty, pistacja, zieleń czy chłodny błękit. Do tego biżuteria duża, masywna, naszyjniki, bransolety o geometrycznych kształtach. Na cieplej dni i wesele w plenerze można ponoć zainwestować w coś w stylu boho, czyli luźno, z połączeniem wzorów, naturalnie, lekko. Jakie mamy inne modne opcje? Kombinezony, klasyczne garnitury, w których kobiety też wyglądają świetnie. A jeśli jesteście gośćmi na weselu, jest jedna najważniejsza zasada: nie przyćmić panny młodej. Więc z bielą ostrożnie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Operasowarz i Wangelis na puentę wakacyjnego śniadania mistrzów. Jeżeli macie teraz chwilę przerwy w pracy, zerknijcie na rmfclassic.pl i pomóżcie nam wybrać miejsce, do którego pojedziemy z naszą filmową mapą Polski. Teraz zabawa. Filmowa mapa Polski w RMF Classic i Jadwiga Polus. To nas czeka, a my czekamy na wasze propozycje.
1: Reklama.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Katarzyna Podraza.
1: Do rządu do tej pory trafiło ponad 100 uwag do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Wśród propozycji usunięcia tych aberracji jest wprowadzenie górnych limitów, zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków. Z komentarzami do tych zmian zapoznał się nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Na przykład Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek. A lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie. Ten limit szybko się wyczerpie, komentuje dr Łukasz Durajski.
3: To jest przecież praca w szpitalach, na nocnych pomocach lekarskich. 2-3 dni w tygodniu pracy, taki dyżur 24 godziny i właściwie koniec.
2: Do Ministerstwa Zdrowia napływa coraz więcej prośb, by przedłużyć konsultacje i by zmiany rozłożyć w czasie. Rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia. Po wakacjach propozycje nowych przepisów mają trafić do Sejmu.
1: Czy rządzący koalicjanci dojdą do zgody w sprawie zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej na antenie RMF FM, ujawniła kulisy negocjacji. Przewodnicząca Polski 2050 zdradziła, w jakiej kwestii koalicyjnym klubom udało się porozumieć.
4: Jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić i żeby prawa samorządów były, natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
5: No ale my jako... Zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
4: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową.
1: To rozwiązanie dla samorządów i wspólnot ma pozwalać m.in. na wyznaczanie obszarów, gdzie najem krótkoterminowy może być prowadzony. Całą poranną rozmowę Piotra Salaka z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz możecie łatwo odnaleźć na rmf24.pl.
6: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Chodzi o interwencję sprzed miesiąca, gdy do siedziby Trybunału weszli funkcjonariusze w asyście prokuratora. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Od dziś w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój. Strefa płatnego parkowania powiększyła się o 3 obszary. Które to rejony, wskaże Michał Pyclik z Zarządu Dróg.
7: Jeden to są okolice Ronda Matycznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ no, jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon, to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
1: A trzeci obszar to rejon krakowskich Błoń. Tam poszerzyła się strefa B i pojawił się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania w Krakowie przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
0: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. A na termometrach od 30 stopni do 24 na krańcach północnych. 5 minut po godzinie 11:00, tu RMF Classic. Rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy z konkursem Filmowa Mapa Polski. Szczegóły niebawem. Jadwiga Polus, dzień dobry, razem do 14:00, a rozpoczniemy bardzo łagodnie intermezzo z opery Rycerskość Wieśniacza Pietra Maskaniego.

0: Muzyka Billa Contiego do filmu Rocky, a wcześniej Pietro Mascagni i fragment opery Rycerskość Wieśniacza. Zabrzmiało intermezzo. 12 minut po godzinie 11.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Zanim zaśpiewa Grzegorz Turnał słynną piosenkę Bracka, no to przypomnę wam bardzo króciutko reguły naszej zabawy. Filmowa mapa Polski, konkurs jest nawiązaniem do naszej wakacyjnej akcji w plenerze. Odwiedzamy tego lata z naszym mobilnym studiem wyjątkowe miejsca. Miejsca, które sami zgłosiliście do tej akcji, które to były miejscem kręcenia pamiętnych scen filmów polskich i zagranicznych, ale także seriali. A konkurs jest nawiązaniem do tej akcji, którą tak bardzo ciepło przyjęliście. I w tym konkursie pytamy właśnie o miejsca lub miasta, które były filmowymi planami. No i dziś będę was naprowadzać na kolejne tak wyjątkowe miejsce, zgłoszone przez jedną z naszych słuchaczek. Podpowiedzi przynajmniej raz w godzinę, najbliższe około 11.30, a finał około 14.30, wtedy poznacie i to tajemnicze miejsce i laureata dzisiejszego wydania konkursu Filmowa Mapa Polski. Gorąco zapraszamy.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Muzyka Fryderyka Chopina to była Etiuda Cismol opus 10, numer 4, a grał Bruce Liu. Słuchajcie RMF Classic, 11.30 na zegarach.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dziś zabieram Was do miejsca, które od niemal dwóch stuleci udowadnia, że potrafi zagrać niemal wszystko. Wojskowy fort, więzienie, tajną bazę, a nawet miejsca, których no, w rzeczywistości nie było. To jedno z największych i najlepiej zachowanych historycznych obiektów w Europie. Mury mają ponad 30 km długości, a z lotu ptaka przypominają ogromną rozgwiazdę. Nic dziwnego, że zakochali się w tym obiekcie filmowcy. Powstawały tu między innymi zdjęcia do filmu 1920 Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana, także wiele produkcji wojennych i historycznych. Leży w wyjątkowo strategicznym miejscu i o tym też Wam chcę kilka rzeczy opowiedzieć, bo to dobra podpowiedź. Leży u ujściu Narwi do Wisły, niedaleko także ujścia w Krym. Kto kontrolował ten punkt, mógł kontrolować ważne przeprawy rzeczne i szlaki prowadzące w stronę Warszawy oraz dalej na wschód i północ. Już podczas potopu szwedzkiego Karol X Gustaw docenił walory tego miejsca i urządził tu bazę wojskową. Czy wiecie, o jakim miejscu mowa i w jakiej miejscowości? Piszcie, korzystając z formularza na podstronie konkursu Filmowa Mapa Polski na rmfclassic.pl. A już teraz zaśpiewa dla Was Bryan Adams.

Brian Tyler i muzyka z filmu Thor, Mroczny Świat. Słuchajcie, RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem. Temat Franka Churchilla z filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków zrobi się bardzo baśniowo, a potem Titanic z muzyką Jamesa Hornera. Teraz piosenka, którą słychać w kadrach drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Bardzo przyjemna melodia. Material Lover śpiewa dla was Sienna Spiro.

Muzyka Jamesa Hornera z filmu Titanic, wcześniej temat Franka Churchilla, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Słuchacie RMF Classic, 10 minut do godziny 12. W południe najważniejsze fakty i prognoza. Teraz będzie śpiewać dla Was Luciano Pavarotti, La Donna Mobile z opery Rigoletto, muzyka Giuseppe Verdiego.

0: Muzyka Saveria Marca Dante, na flecie grał Jean-Pierre Rampal. Był to fragment słynnego koncertu fletowego E-dur. Dochodzi godzina 12, już za chwilę najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, minęła 12, czas na najnowsze fakty. Katarzyna Podraza.
14: Sprawy bezpieczeństwa muszą stać ponad politycznymi podziałami, usłyszał nasz reporter na ulicach Warszawy. Jak pokazuje sondaż pracowni Opinia 24, przygotowany dla RMF FM, ponad połowa Polaków uważa, że brak współpracy prezydenta z rządem negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach Michał Krasoń.
15: Polityczne spory w wielu sprawach nam nie przeszkadzają, ale w tak niebezpiecznych czasach, w kwestiach bezpieczeństwa, najważniejsi politycy w kraju powinni mówić jednym głosem, usłyszałem od warszawiaków.
16: A co to, nie jest nasz prezydent, nie jest nasz rząd? Wszystko nie odpowiada, wszystko nie tak. Powinni wspólnie pracować, żeby ta Polska jakoś inaczej wyglądała.
17: To powinien być priorytet dla wszystkich.
18: Współpraca jednego z drugim, bynajmniej w sprawach bezpieczeństwa.
19: Jak się nie rozmawia, to nie ma niczego dobrego.
15: Jak wynika z sondażu, 51% Polaków ocenia, że relacje prezydenta z rządem źle wpływają na bezpieczeństwo kraju. Przeciwnego zdania jest zaledwie 13% badanych. Cały sondaż na rmf24.pl.
14: Dziś w faktach podpowiadamy, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. W swoim smartfonie warto zainstalować rządową aplikację Regionalny System Ostrzegania. Apka będzie wysyłać komunikaty o zagrożeniach, ale znajdziemy tam też konkretne wskazówki.
20: Jak zachować się w sytuacji zagrożenia? Warto je przeczytać, warto je prześledzić i przestudiować. Natomiast jeżeli ustawimy sobie też, żeby w tej aplikacji RSO powiadomienia, które wyskakują i zagrożenia w danym naszym województwie, w którym przebywamy, nas szybko informowała taka aplikacja, to chociażby będziemy mieć informacje o zamkniętych drogach, o wypadkach, o tym, żeby omijać jakąś drogę krajową, autostradę czy gminną, bo mamy tam jakieś utrudnienia. To jest bardzo przydatna aplikacja, ale też będzie nam mówiła o tym zagrożeniu z powietrza.
14: Tłumaczy kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej. Miejsca schronienia znajdziemy w aplikacji Gdzie się ukryć, która działa także w trybie offline. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy i wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W Krakowie rusza dziś BNP Paribas Green Film Festival.
1: Proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
14: Mówił Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu. Początek wydarzenia na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie o godzinie 18.
5: RMF Classic. Odsłaniamy fakty.
14: Dziś nie trzeba płacić za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego, bo dziś, 10 sierpnia, święto ludzi gór, czyli ratowników, przewodników czy pracowników wyciągów, ale też po prostu pasjonatów wspinania. W południe na Śnieżce odbędzie się ekumeniczna msza święta.
7: Ci, którzy tutaj żyją, czują więź z tym miejscem i naprawdę jest tak, że jak jedziemy skądkolwiek na świecie, gdzie było najpiękniej i wjeżdżamy na autostradę i zobaczymy majaczącą na horyzoncie Śnieżkę, to wiemy, że jesteśmy prawie w domu. No to po prostu coś takiego, co w każdym z nas, który tu mieszka, jest. Mimo takich uciążliwości, że no, trzeba iść pod górę. Takie miejsce wybraliśmy do życia i takie miejsce kochamy i tu się najlepiej na świecie czujemy.
14: Deklaruje Piotr Słowiński w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
0: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, także burzami i gradem. Najsilniejsze burze późno po południu lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmię do centrum kraju. Na termometrach nawet 33 stopnie.
3: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
21: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem, Magda Cielecka.
22: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
23: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
24: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Aleksandra Desplat i Arona Zygmana z filmu zatytułowanego Panamagorium, cudowne emporium. Słuchajcie RMF Classic, kwadrans po godzinie 12.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Dzisiejsza zagadka prowadzi Was do naprawdę wyjątkowego miejsca, gdzie możecie dostrzec ceglane koszary, podziemne kazamaty, długie tunele i monumentalne bramy, które od lat przyciągają filmowców. Historycy przypominają, że właściwa historia tego obiektu zaczyna się od Napoleona Bonaparte. W grudniu 1806 roku podczas wojny francusko-prusko-rosyjskiej cesarz podjął decyzję o budowie fortyfikacji. Miały one zabezpieczać wojsko na granicy, na wschodnich rubieżach tworzącego się wtedy Księstwa Warszawskiego. W XIX wieku rozbudował to miejsce car Mikołaj I, uczynił z tej fortyfikacji jeden z kluczowych punktów systemu obronnego Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. Wtedy powstawały właśnie te potężne koszary, kolejne umocnienia i charakterystyczne pierścienie fortów. No a dziś w tym miejscu najczęściej spotkamy tu miłośników historii i operatorów kamer oraz reżyserów. To tutaj kręcono sceny do Jacka Stronga. No wcześniej pojawiła się również ekipa Jerzego Hoffmana. Było także kilka innych bardzo ciekawych filmów kręconych właśnie w tym miejscu, o których opowiem niebawem. Jeśli rozpoznajecie tę bardzo wyjątkową filmową lokację, no to zapraszam Was do udziału w konkursie. Na odpowiedzi czekam pod adresem redakcja@rmfclassic.pl, na której to stronie odnajdziecie specjalny konkursowy formularz, filmowa mapa Polski. Tam należy zostawić właściwą odpowiedź i wykonać zadanie dodatkowe. Filmowa mapa Polski trwa. Niebawem na naszej antenie muzyka Ennio Morricone, a finał zabawy około 14:30.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lokalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny.

0: zapalenia nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.

Tu RMF Classic, za chwilę w konkursie Filmowa Mapa Polski, kolejna podpowiedź. A już teraz przypomnę wam aranżację utworu Wildest Dreams, którą słychać w kadrach serialu Bridgertonowie. Gra Vitamin String Quartet, aranżacja Chrisa Bowersa.

0: Muzyka Georges'a Bizeta, wstęp do trzeciego aktu opery Carmen. Giuseppe Sinopoli poprowadził orkiestrę opery bawarskiej. Jest godzina 12:30. No i mam dla Was jeszcze jedną podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Tropicie miejsce, które ukochali filmowcy, w którym to powstały pamiętne kadry filmowe. Dzisiejsza zagadka to prawdziwy kameleon polskiego kina. Raz staje się XIX-wieczną twierdzą, innym razem wojskową bazą z czasów zimnej wojny, a za chwilę znowu szplanem serialu sensacyjnego. Reżyserzy cenią ją za autentyczność. Nie trzeba tu bowiem budować wielkich scenografii, wystarczy światło, kamery, wciągający scenariusz, znakomita obsada. Nic dziwnego, że oprócz filmu 1920, Bitwa Warszawska, nakręcono także kadry Jacka Stronga czy serialu Czas Honoru. Najbardziej rozpoznawalnym elementem są koszary obronne, monumentalny, ceglany budynek, który ciągnie się na ponad 2 kilometry i uchodzi za jeden z najdłuższych tego typu obiektów w Europie. A do tego niezwykłe położenie krajobrazowe. Z wysokiego brzegu przy Cytadeli widać miejsce, gdzie Narew łączy się z szeroką Wisłą. I to właśnie ten widok najlepiej tłumaczy, dlaczego przez kilka stuleci wojskowi tak bardzo interesowali się tym miejscem. Jeśli odgadujecie już i domyślacie się, o jakie miejsce chodzi, no to gorąco zapraszam do udziału w naszej filmowej mapie Polski. Odpowiedzi możecie nadesłać poprzez rmfclassic.pl, specjalny formularz na podstronie Filmowa Mapa Polski. Finał około 14:30, a już teraz piosenka, która zagrała w filmie 9,5 tygodnia, śpiewa Joe Cocker.

Muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment Symfonii Londyńskiej numer 104, Academy of St. Martin in the Fields, poprowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic. Słuchacie programu Filmowa Mapa Polski, konkurs, w którym tropicie najbardziej filmowe plenery w Polsce. To z kolei konkurs zainspirowany licznymi waszymi zgłoszeniami do naszej wakacyjnej akcji, podczas której odwiedzamy wybrane filmowe plenery w waszym sąsiedztwie. Za nami już 4 przystanki i szykujemy się do kolejnego. Wciąż możecie też nadsyłać kolejne zgłoszenia miejsc, które warto odwiedzić z mikrofonem i ekipą RMF Classic. Szczegóły na rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. A już teraz muzyka Czesława Niemena. Sen o Warszawie.

0: był fragment soundtracku z filmu Sny o pociągach. Bryce Dessner jest jej kompozytorem. Dochodzi 13:00, wkrótce najnowsze fakty RMF Classic. Reklama.
1: Na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Góra, dół,

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Tu RMF Classic. Punktualnie godzina 13. Najnowsze fakty i Katarzyna Podraza.
7: Ukraiński patostreamer i tiktoker Władysław O, znany w sieci jako gnom z TikToka, z 10-letnim zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Mężczyzna zamieszczał w internecie kontrowersyjne nagrania. Na jednym z nich biegał na czworakach w warszawskich centrach handlowych i zaczepiał klientów. W listopadzie 2024 roku został wydalony z naszego kraju, ale rozpoczął batalię sądową o anulowanie tej decyzji.
8: On przez ostatni czas bardzo mocno walczył o to, żeby móc wjeżdżać do Polski, żeby dalej stwarzać te zagrożenie, żeby dalej atakować swoimi występami Polskę i Polaków. Tutaj najważniejszą rzeczą jest też to, że, o której chcę wspomnieć, że on już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
7: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już działa, powiedział nam Karol Poznański, rzecznik ZUS-u. Dziś rano, przypominamy, klienci mieli problem z dostępem do strony internetowej w wyniku ataku hakerów. Jego celem było przeciążenie serwerów.
9: Fakty ze świata.
7: Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy ponownie wprowadzony we francuskim rejonie Bordeaux. Ten obszar mierzy się z nową falą rekordowych upałów, a w lasach znów dochodzi do pożarów. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
10: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
7: Do 17 samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii. Powodem jest unoszący się nad wschodnią częścią Sycylii popiół wulkaniczny, będący efektem nowej erupcji Etny. Co będzie dalej, zależy od aktywności wulkanu. W angielskim Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Na ile krążków naszych zawodników stać w Wielkiej Brytanii? O tym Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
11: Dzień dobry, optymistycznie rzucam około 10. W wielu konkurencjach Polacy mają trzeci albo czwarty rezultat w sezonie. Duże szanse na podium na pewno mają młodziarze. Stara Gwardia, Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek. Także oszczepnicy Maria Andrejczyk i Marcin Krukowski, Maria Rzodzik w skoku wzwyż i oczywiście nasze biegaczki. Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska oraz medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka. Byłaby absolutnym pewniakiem, gdyby nie to, że od początku sezonu zmagała się z problemami zdrowotnymi.
12: I tak naprawdę powinna być bardzo zadowolona, że mogę biegać bez bólu i nie chciałabym już gonić tego wyniku, bo naprawdę czuję się dobrze.
11: Przy odrobinie szczęścia nasi lekkoatleci powinni poprawić wynik medalowy sprzed 2 lat w Rzymie. Wtedy przywieźli z Mistrzostw Europy 6 medali, w tym 2 złote. Nawiązać do 14 krążków, w tym aż 8 złotych sprzed 4 lat w Monachium, będzie już jednak niezwykle trudno.
7: Trzymamy mocno kciuki za naszych zawodników, a z kolejnymi faktami klasik wracamy już za niecałą godzinę.
6: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, burze i opady gradu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej na północy od 26 do 29 stopni, najchłodniej na krańcach północnych około 22.
13: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
14: Hi, I'm Kylie Minogue.
15: Hi, I'm Katie Melua.
16: Hi, I'm Robbie Williams.
17: Hi, this is Sting.
18: Hi, this is Pat Metheny.
19: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Była to muzyka Henryka Kuźniaka do filmu Sex Mission, a wcześniej Dirty Dancing i piosenka, która przypomniała nam jedne z najpiękniejszych kadrów tego filmu. Niebawem muzyka Stinga do filmu przyrodniczego The Living Sea, a wkrótce także usłyszycie ostatnią w dzisiejszym wydaniu programu Filmowa Mapa Polski podpowiedź w konkursie, w którym traficie wyjątkową, filmową lokację ukochaną przez polskich i nie tylko polskich filmowców. Szczegóły około 13.30. Zostańcie z RMF Classic. Teraz nowość z naszego repertuaru. Być może już mieliście okazję zobaczyć nowego Spidermana. Michael Giacchino skomponował muzykę do tego filmu.

0: reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku tylko z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Tu wakacyjna RMF Classic, niebawem kojący głos Sade w piosence zatytułowanej By Your Side, a teraz muzyka Camila Saint-Saënsa, fragment utworu Karnawał Zwierząt, Vernon Henley i New Philharmonia Orchestra.

0: Muzyka Antonia Rosettiego to Presto Sinfonii C-dur. Słuchacie RMF Classic, 13.30 na zegarach i przed Wami już teraz ostatnia podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Tropicie nazwę miejsca, o którym dziś opowiadam. To miejsce ukochane przez filmowców. Na zakończenie więc jedna podpowiedź, która mam nadzieję rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości. Mówi się o niej, że ma własne legendy. Podziemne korytarze, nieodkryte zakamarki. Przez lata stacjonowały tu dziesiątki żołnierzy, a dziś głównie pojawiają się miłośnicy historii, ekipy filmowe. To jedno z tych miejsc, które kamera po prostu kocha. Nieprzypadkowo wybierają je twórcy kina historycznego. Monumentalne ceglane mury, ogromne dziedzińce, wojskowa architektura. To wszystko pozwala przenieść widza w różne epoki, niemal bez komputerowych efektów. Gdy oglądacie na ekranie wojskową twierdzę, bardzo możliwe, że właśnie to miejsce gra główną rolę. Zrealizowane w tym miejscu były zdjęcia do takich produkcji jak Miasto 44, Róża, W ciemności, CK Dezerterzy Janusza Majewskiego z roku 86, Pan Tadeusz, 1920, Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana, Czas honoru, Killer w reżyserii Juliusza Machulskiego i wiele, wiele innych. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, zapraszam na podstronę konkursową na rmfclassic.pl. A już teraz Shade.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody, wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycano

0: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.

Muzyka Floriana Christla to utwór Uwertura, wykonanie NDR Radio Filharmonii. Prowadził Ben Palmer. Słuchajcie RMF Classic. Jakie filmy były kręcone w naszym dzisiejszym tajemniczym plenerze? O tym już kilkakrotnie opowiadałam. Teraz jeszcze kilka dodatkowych ciekawostek. To zabytkowe, historyczne miejsce posiada koszary o długości 2,5 kilometra. To rarytas wśród obiektów historycznych w całej Europie. W tych koszarach ponad 800 pomieszczeń, w sumie 7 kilometrów korytarzy. To wszystko daje niezwykłe możliwości organizacji plenerów filmowych. W pozostałych budynkach kolejne możliwości organizacji zdjęć. Właściwie na każdy temat, bo jak piszą na oficjalnych stronach tego miejsca organizatorzy planów filmowych, to miejsce zagra dla ciebie wszystko i w każdym okresie historycznym. Szpital, więzienie, zamek, kościół, miejsce zgrupowania wojsk, pola bitew, londyńskie metro, pałac, dworzec kolejowy, posterunek policji i wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że już wiecie, o jakim miejscu mowa, jak dotąd dobre odpowiedzi padły. Przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie nadesłane. Macie jeszcze czas, odgadnijcie, jak nazywa się to miejsce. Jeśli znacie miejscowość, to także warto dopisać. No i czeka na was również zadanie kreatywne. Teraz Marek Grechuta śpiewa Nie dokazuj, a laureata poznamy około 14.30.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: To była muzyka Thomasa Newmana z filmu Anioły w Ameryce. Słuchajcie, RMF Classic, 3 minuty do godziny 14. Już niebawem najnowsze fakty. Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest punktualnie 14. Najnowsze fakty i Katarzyna Podraza.
14: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za pomoc powodzianom, została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. To zapowiedź szefa Dolnośląskich Struktur Partii i wiceministra rozwoju Michała Jarosa. Annę Konieczyńską czeka też sąd koleżeński. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi miały trafić do jej rodziny i znajomych. Fakty w tej sprawie ustala reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
15: Sprawa dotyczy pieniędzy dla trzech firm z Dziwiszowa. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, kolejne do sąsiadów i znajomych. Łącznie 4,5 miliona złotych. Tymczasem według ustaleń Wirtualnej Polski w czterech niezależnych źródłach nie ma potwierdzenia, że wskazane miejsca zostały zniszczone przez powódź. Wiceminister Michał Jaros zapowiada kontrolę.
16: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków to wykorzystuje sytuację. Wszczęliśmy kontrolę. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
15: Kontrolę prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli podejrzenie przestępstwa się potwierdzi, materiały mają trafić do prokuratury.
14: Puma pojawiła się w okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. O zachowanie ostrożności, niewchodzenie do lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci apeluje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gołyminie Ośrodku. Jeśli ktoś zauważy dzikie zwierzę, proszony jest o telefon pod numer alarmowy 112. Szkocka stolica po raz kolejny stała się światową stolicą teatru, komedii i muzyki. W Edynburgu trwają słynne sierpniowe festiwale sztuk performatywnych, informuje korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
17: Sercem tego gigantycznego przedsięwzięcia jest edynburski Fringe, największe tego typu wydarzenie na świecie. W tym roku program pęka w szwach. Od odważnych eksperymentów teatralnych i stand-upu w nastrojowych pubach, po kameralne pokazy w piwnicach i namiotach. Chodzi o inkluzywność i zapewnienie szansy każdemu, kto pragnie znaleźć się na scenie, by dać upust swojej kreatywności, mówi dyrektorka festiwalu Shauna McCarthy. Obok pełnego żywiołowości i improwizacji Fringe'a trwa również prestiżowy międzynarodowy festiwal w Edynburgu, gromadzący najwybitniejsze orkiestry symfoniczne, zespoły baletowe i teatry z najdalszych zakątków świata.
14: Oba festiwale potrwają do końca sierpnia. I na koniec faktów jeszcze wakacyjna kolejowa podróż z Giżycka do Olsztyna, więc z Mazur na Warmię. Na dworcu w Giżycku był reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Jak się okazuje, nawet oczekiwanie na pociąg może być przyjemne.
18: Piękny widok na jezioro Niegocin. No i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która, jak mówią pasażerowie, wyróżnia tę linię łączącą właśnie Mazury z Warmią.
19: Przepiękny widok na to jezioro, więc chociażby z tego względu warto to miejsce odwiedzić.
20: Tak, dokładnie. Podczas naszego oczekiwania na pociąg możemy sobie też poglądać bardzo ładne widoczki.
18: Ruszamy w kierunku Warmii do Olsztyna. Cała trasa ma około 100 km.
14: Do końca wakacji jeszcze 3 tygodnie, więc jeśli jeszcze nie znacie tej trasy, to gorąco ją polecamy.
0: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Termometry wskażą maksymalnie na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na północy, od 26 do 29, najchłodniej na krańcach północnych do 24.
13: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
21: Witajcie, tu Joanna Kulik.
22: Tu Artur Andrusz.
23: Tu Grażyna Wolszczak.
24: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
25: Artur Żmijewski.
26: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
27: RMF Classic.

Muzyka Johna Barrego z filmu Żyje się tylko dwa razy. Tu RMF Classic, wakacyjne popołudnie z najpiękniejszą muzyką filmową. Wkrótce nawet Jersey, temat Alana Silvestriego, będzie również muzyka Jerzego Rogiewicza z serialu 1670. A już teraz piosenka, która ma już ponad 50 lat. Zaśpiewała ją Anna Jantar. To był rok dokładnie 1974. I nie dalej jak w ten weekend, w sobotę, śpiewał ją niemal cały Kraków w czasie koncertu Męskie Granie w wykonaniu Zali. Piękna, słoneczna chwila, choć tak naprawdę świeciły nam gwiazdy. Tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.

0: na mediaexpert.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato, niebawem Noce i dnie Waldemara Kazaneckiego. Pojawi się również Gorączkę sobotniej nocy z muzyką Barego i Robina Gibbów. A teraz muzyka Beethovena, fragment słynnej piątej symfonii C-moll wykona orkiestra Révolutionnaire et Romantique pod batutą Johna Eliota Gardinera. Wkrótce finał dzisiejszego wydania konkursu Filmowa Mapa Polski.

0: Zabrzmiała muzyka Ludwiga van Beethovena. To był fragment piątej symfonii C-moll, Orchestre Révolutionnaire Romantique. Poprowadził John Elliott Gardiner. 14:30 na zegarach. Czas na finał konkursu Filmowa Mapa Polski. Poznajcie laureatkę. Panią Agnieszkę, naszą słuchaczkę, która już teraz odpowie na to wyczekiwane pytanie, o jakie miejsce chodziło w dzisiejszym wydaniu konkursu.
1: Filmowa Mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
2: Oczywiście o twierdzę Modlin, która leży niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. No i oczywiście wiadomo, że kręcono tam film o 1920 roku, a to jest data mi szczególnie bliska, bo to jest Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą, a że jestem historykiem, to śledzę takie rzeczy. I film też jest mi szczególnie bliski.
0: Och, pani Agnieszko, to ja już wiem, skąd tyle znakomitych tropów w odpowiedzi. Dlaczego Sochaczew? Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego to miejsce wybrała pani na kolejny filmowy plener.
2: Jestem sochaczewianką od urodzenia, mieszkam w moim pięknym mieście i ma fascynującą historię. Od czasów średniowiecznych, kiedy tutaj właśnie Konrad Mazowiecki bardzo często bywał na zamku w Sochaczewie, poprzez Siemowita III, poprzez Wielką Wojnę, kiedy właśnie powiat sochaczewski w prawie 80% został zniszczony, aż po czasy II wojny światowej, kiedy właśnie Sochaczew był widowiskiem kampanii wrześniowej 1939 roku i bohaterskiej bitwy nad Bzurą. No i wspaniałe miejsca do zwiedzania. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, jak i Muzeum Kolei Wąskotorowej.
0: Muszę przyznać, że to dla mnie również odkrycie Sochaczewa jako takiego wyjątkowego miejsca, które kino może pokochać. Czy były już realizowane jakieś produkcje? Czy o jakiejś pani wiadomo?
2: Na pewno Stulecie Winnych na Muzeum Kolei Wąskotorowej, ale tam jest bardzo dużo różnych produkcji realizowanych, ponieważ jest to takie unikatowe miejsce na mapie Polski i bardzo często tutaj są kręcone jakieś poszczególne filmy. Także tutaj myślę, że muzeum odgrywa bardzo ważną rolę na filmowej mapie Polski.
0: Muzeum Kolei Wąskotorowej. No i przytoczmy jeszcze tę ulicę Farną, prawda, która zachowała się z dawnych lat, z brukowaną nawierzchnią. Myślę, że też warto o niej wspomnieć.
2: Tak, tam były też kręcone różne właśnie inscenizacje, rekonstrukcje. No i tam też istniało getto w czasach II wojny światowej, gdzie właśnie byli niestety przetrzymywani Żydzi, którzy potem ginęli między innymi w Treblince. Mm-hmm. Także Sochaczew skrywa wiele tajemnic i warto je odkryć.
0: Jak choćby basztę tatarską, to też jest bardzo ciekawy wątek. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym konkursie. No i tę wspaniałą opowieść na kolejną filmową mapę Polski. Wkrótce wysyłam nasze symboliczne nagrody i życzę pani pięknego lata, pięknych wakacji.
2: Dziękuję, życzę też wszystkiego dobrego i wielu fantastycznych filmowych pomysłów.
0: No właśnie, te są też bardzo ważne. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.

Muzyka Antonina Dworzaka to był fragment 7 symfonii, wykonanie orkiestry Clevelandzkiej, prowadził Krzysztof von Donani. Tu RMF Classic. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym wydaniu konkursu Filmowa Mapa Polski. Chodziło dziś o Twierdzę Modlin koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie i udział. Zwyciężczynią została pani Agnieszka, którą bardzo gorąco pozdrawiam. No i zapraszam was już jutro na kolejne wydanie konkursu. A teraz The Blues Brothers i piosenka Everybody Needs Somebody. Po 15:00 Kierunek Lato w magazynie popołudniowym przywita się Dariusz Stańczuk. Do usłyszenia, Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej?
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na Santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.
14: Już 15.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Od północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, ale górą dzisiaj bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze. Najładniej na południowym wschodzie, tam bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami przelotne deszcze i burze. Maksymalnie na przeważającym obszarze temperatura w przedziale 30-33 stopnie, na północy i krańcach wschodnich Polski od 24 do 29.
16: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
17: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
18: Tu Monika Brodka.
19: Cześć, tu Daria Zawiałow.
20: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Centre Desplat, muzyka z filmu The Grand Budapest Hotel. Jak tam mijają wam wakacje? Wiem, że różnie to się układa, bo jeden, tak jak ja na przykład, z wakacji wrócił dopiero, ktoś inny jeszcze się na nie wybiera, no ale ton nadają ci, którzy na wakacjach są, a nawet jeśli nie, to kreują wokół siebie wakacyjny nastrój. Tak i my kreujemy także w poniedziałki o tej porze.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Kierunek lato obierać będziemy wspólnie do godziny 20. Dariusz Stańczuk, zapraszam, a wszystko to w morzu świetnej, wyselekcjonowanej specjalnie dla was muzyki. Biznesmen i gwiazdy z tego filmu, temat Marka Knopflera za moment. Teraz Nie lubię poniedziałku, pamiętna komedia z muzyką, która sprawia, że poniedziałek da się lubić bez wątpienia. Jerzy Matuszkiewicz autorem tych

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Gastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar do

0: polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Lisa Pias i na tej dźwiękowej ścieżce skrzypaczka Mary Samuelsen. Kierunek lato, wakacyjny magazyn w RMF Classic. W wakacyjne poniedziałki o tej porze odbywamy podróże sakralne. Podróże do miejsc kultu, które przy okazji zachwycają jako imponujące obiekty architektoniczne. Dziś naszym kierunkiem Mekka.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.
0: To tu, na terenie dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, urodził się Mahomet i to tu znajduje się ta świątynia. Centrum religijne islamu, najświętsze miasto muzułmanów, Mekka, naszym celem dzisiaj. Właśnie w Mekce stoi Al-Masjid Al-Haram, czyli wielki meczet. Otacza on najświętsze miejsce islamu, Al-Kabę. To w kierunku tego miejsca w codziennych modlitwach zwracają się rozsiani po świecie muzułmanie. Al-Masjid Al-Haram to największy meczet globu. Budowla z zewnętrznymi i wewnętrznymi miejscami do modlitwy zajmuje powierzchnię ponad 35 hektarów i może pomieścić nawet 4 miliony pielgrzymów. Budowa ruszyła w VII wieku za panowania kalifa Umara. Była to z początku otoczona murem zewnętrzna przestrzeń modlitewna. Przykrywał ją dach wsparty na drewnianych kolumnach. Dziś, dzięki staraniom panujących w Arabii od blisko 100 lat Saudów, to cały imponujący kompleks. To prostokątny dziedziniec z wielopoziomowymi strefami modlitwy. Rozciągają się one na kilku piętrach. Setki tysięcy osób mogą tu przebywać w zadaszonych galeriach, jak i w otwartych przestrzeniach otaczających centrum. Góruje nad wszystkim 13 smukłych minaretów. Niektóre wznoszą się na wysokość dochodzącą do 130 metrów. Z minaretów do modlitwy, jak przed wiekami nawołują muezzini, ale te minarety to dziś także zaawansowane technicznie wieże z potężnymi systemami nagłośnienia i oświetlenia. Dostęp do modlitewnego centrum umożliwia 200 bram rozmieszczonych na różnych poziomach i połączonych ruchomymi schodami. Komfortowe warunki zapewnia wiernym działająca non-stop klimatyzacja. Perła islamskiej architektury Al-Masjid Al-Haram, czyli wielki meczet, znajduje się, przypomnę, w Mekce. Muzułmanom polecać nie muszę, nie muzułmanom polecać wizytę w wielkim meczecie nie ma sensu o tyle, że świątynia ta dostępna jest tylko i wyłącznie dla wyznawców islamu.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.

0: Reklama.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Downton Abbey, Toy Story, część piąta, to jeszcze przed 16 w naszym radiowym kinie RMF Classic, to jest magazyn Kierunek Lato, Dariusz Stańczuk, polecam. Teraz Gustav Holst i fragment Suite St. Paul pana Gustawa.

0: Muzyczne fajerwerki, muzyka ogni sztucznych Jerzego Fryderyka Händla. Austriacki Park Narodowy Wysokich Taurów okrzyknięto najlepszym parkiem narodowym w Europie. Wysokie Taury na terenie trzech krajów związkowych Austrii zachwycają monumentalnymi alpejskimi krajobrazami. Mamy na tym terenie ponad 253 tysięczników z Grossglocknerem na czele. Mamy malownicze doliny, bogactwo fauny, mnóstwo pieszych szlaków. Najnowszy ranking European National Park Index wskazuje jasno, Wysokie Taury to jest idealny kierunek na wakacje dla poszukujących wytchnienia od upałów, no i od tłumów turystów. Wysokie Taury znajdziecie w austriackiej Karyntii, w Tyrolu i w okolicach Salzburga. Tu na przykład przy okazji rodzinne miasto Mozarta można odwiedzić.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Tak, tak, te godne uwagi wakacyjne destynacje wskazujemy wam w towarzystwie naszej najpiękniejszej muzyki filmowej. Kadry z Downton Abbey, to za moment w naszym kinie. Teraz Toy Story, część piąta, tak tutaj śpiewa Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.
14: Punktualnie 16.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Chłodny front atmosferyczny przemieszcza się w głąb kraju od północnego zachodu, ale ciepłe zwrotnikowe powietrze dzisiaj panuje. Najładniej na południowym wschodzie, tam bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem uważajcie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski dziś to między 30 a 33 stopnie Celsjusza.
16: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
17: Nazywam się Marla Radowicz.
18: Tu Igor Herbut.
19: Tu Krzysiek Zalewski.
20: Cześć.
21: Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
22: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Imperium kontratakuje gwiezdnowojenna muzyka Johna Williamsa. Kierunek lato, ten właśnie wakacyjny magazyn mamy o tej porze i w poniedziałki w RMF Classic. W tym magazynie bilety także dla was mamy na bardzo ciekawe imprezy.
1: Biletomat.
0: Ciekawą wystawę tym razem na tapet bierzemy Nabiści, prorocy nowej sztuki. To blisko 100 dzieł artystów, którzy przez odrzucenie tradycyjnego malarstwa i wiernego odwzorowania rzeczywistości pod koniec XIX wieku zaczęli wpływać na rozwój sztuki nowoczesnej. Obserwując pracę Paula Gauguina, nabiści nie poszli w uproszczone formy, postawili na intensywne plamy barwne, porzucili przestrzenność i dekoracyjność, mówi dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie, Marianna Otmianowska.
2: To byli młodzi artyści, współpracujący ze sobą, cieszący się życiem i oddający to w swojej twórczości, bez względu, czy to były prace bardziej intymistyczne, pokazujące grę dwóch nagich kobiet w warcaby, czeszącą się kobietę, czy też matkę karmiącą dziecko, a może sceny bardziej takie religijno-mistyczne. Wszędzie tam widzimy zachwyt nad codziennością, bogactwo koloru, bogactwo emocji, pełnię i taką naprawdę dużą radość ukazaną w tych dziełach.
0: Z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym ze słynnego Muzea d'Orsay, do Warszawy przybyły mistrzowskie prace takich twórców jak Maurice Denis, Paul Ronson, Pierre Bonnard czy Paul Serizier. Nabiści, prorocy nowej sztuki. Ta wystawa w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. W sprawie podwójnych biletów na tę wystawę już możecie pisać na adres redakcja@rmfclassic.pl.
1: Biletomat.
0: Mandolinista Avi Avital zagra nam już za moment. Na razie taniec Anitry, to oczywiście Peer Gynt, pierwsza suita Edwarda Grieg'a.

0: Reklama.
1: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Ostatni Mohikanin, temat Trevora Jonesa, wcześniej Hansa Zimmera, temat z filmu Gladiator. Kto do Katanii samolotem się wybiera? Uwaga, Katania ma problem. Wstrzymywane są samoloty przylatujące na sycylijskie lotnisko w Katanii. Etna znów wszystkiemu winna. Słynny wulkan znowu jest aktywny. Z dwóch wulkanicznych szczelin wydobyło się kilka strumieni lawy, a wydobywający się też z wulkanu popiół sparaliżował przestrzeń powietrzną nad wschodnią częścią Sycylii. Operator katańskiego lotniska apeluje do pasażerów o czujność, o śledzenie komunikatów. No cóż, turyści z chrapką na wycieczki śladami filmowej familii Corleone muszą uzbroić się w cierpliwość.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Skoro do Katanii na razie nie lecimy, może zajrzymy za ocean. Obieramy kierunek hity Elvisa Presleya. Can't help falling in love. Bardzo proszę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.

0: Lestro Armonico, opus 3 z tego zbioru, 7 koncert Amol Antonia Vivaldiego, część pierwsza tego dzieła za nami. O tej porze w wakacyjne poniedziałki w magazynie Kierunek Lato przyglądamy się szlachetnym kamieniom. Opowiada o nich z pasją mistrzyni sztuki jubilerskiej Iwona Tamborska.
1: Dziewczyna z perłą, czyli RMF Classic w świecie kamieni szlachetnych.
2: Srebro zwane jest dianą ze względu na swoją przepiękną, naturalną, białoksiężycową barwę. Bo warto jest wiedzieć, że naturalnym kolorem czystego srebra jest perłowo-biały. Dopiero po wypolerowaniu nabiera ono tego srebrzysto-lustrzanego połysku. Ten naturalny biały kolor również znacznie wolniej ulega ciemnieniu, czyli reakcji srebra z tlenkami siarki w powietrzu. Srebro czernieje od kontaktu z jajkiem, bo w jajku, w żółtku, znajduje się siarka. I z tego powodu na dworach królewskich dania z jaj jadało się na talerzach ze złota, a nie ze srebra. Doskonale wiadomo, że ten metal służył do wyrobu monet i biżuterii, ale niewiele osób wie, że również do wyrobu kosztownych tkanin, zwanych srebrnogłowiem. Tradycyjnie obowiązkiem narzeczonego było podarować swojej przyszłej żonie suknię lub nakrycie głowy ze srebrnogłowiu w darze ślubnym. W starożytnym Egipcie, i to około od XVIII do XVI wieku przed naszą erą, srebro ceniono dwukrotnie wyżej od złota. Być może dlatego, że Egipcjanie swojego srebra wtedy nie posiadali. A w Japonii jeszcze do XVII wieku naszej ery oba te metale miały równą wartość. W Polsce znane kopalnie rud srebra znajdowały się na przykład pod Olkuszem. Wiąże się z nimi sensacyjna historia szpiegostwa gospodarczego. Kopalnie te dostarczały ród do huty we wsi Mogiła pod Krakowem i założył ją w XV wieku Jan Turzo. Właśnie ten człowiek zapisał się w historii jako super szpieg, gdyż wykradł wielką tajemnicę oczyszczania rud srebra i złota od Wenecjan. Karą za to była kara śmierci. Turzo natomiast zastosował podstęp i udał obłąkanego, gdy złapano go na strzeżonym terenie huty. W trakcie procesu sądowego podtrzymywał swoją przykrywkę i udało mu się wybronić od śmierci, ponieważ uznano chorobę psychiczną jako okoliczność łagodzącą. Skazano go wtedy na dożywotni pobyt na terenie huty. Turzo więc przez kolejne lata mógł swobodnie się poruszać po terenie huty i uczyć wszystkich tajemnic, dalej podtrzymując swoją przykrywkę. Po kilku latach przedostał się z powrotem do Krakowa i we wsi Mogiła założył własną hutę srebra, bogacąc się przy tym nieziemsko, otrzymując stanowisko rajcy miasta Krakowa, a nawet w XVI wieku król Władysław Jagiellończyk powierzył mu zarząd całego górnictwa korony na ziemiach węgierskich.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
0: Kolejne spotkanie z panią Iwoną i jej opowieściami o szlachetnych kamieniach i kruszcach za tydzień koło godziny 16.50 w magazynie Kierunek Lato w RMF Classic. Sekretne życie Waltera Mitty teraz w naszym kinie of Monsters and Men. Ta formacja tak tutaj gra i śpiewa.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: 10 sierpnia, poniedziałek, 17 punktualnie.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Chłodny front atmosferyczny od północnego zachodu, a do tego ciepłe, zwrotnikowe powietrze, bardzo ciepłe. To wszystko wpływa na pogodę w Polsce, najładniej na południowym wschodzie, tam bez opadów, na pozostałym obszarze możliwe miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dziś w widełkach 30-33 stopnie Celsjusza.
8: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
11: Hi, this is Max Richter.
12: This is Ramin Djawadi.
13: Ludovico Einaudi.
14: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Isaac Hayes i temat z filmowej produkcji pod tytułem Shaft. Byliśmy w Toruniu, to po pierwsze, potem w Łodzi, potem w Pasymiu, a niedawno byliśmy w Lublinie, no i mamy ochotę na jeszcze. W te wakacje tworzymy filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które stały się planem filmowym, poznajemy historię tych miejsc, sprawdzamy, jak mieszkańcy wspominają produkcję kinowego hitu czy telewizyjnego serialu kręconego właśnie w ich stronach, w ich miejscowości. A chcemy to wszystko odkrywać razem z wami, słuchaczki i słuchacze. Dlatego cały czas namawiamy was do zgłaszania bliskich wam miejsc, gdzie kręcono jakiś film albo serial. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle przekonująco, żebyśmy właśnie do was przyjechali z naszą radiową ekipą.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Wasze zgłoszenia do akcji Filmowa Mapa Polski zbieramy cały czas. Specjalne formatki do tego służą. Zobaczcie na rmfclassic.pl. Filmowa Mapa Polski. Autorów najciekawszych zgłoszeń do Filmowej Mapy Polski nagradzamy. Biuro z tej filmowej produkcji, teraz temat Jaya Fergusona.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

17.20, poniedziałkowe, sierpniowe popołudnie w RMF Classic i magazyn Kierunek Lato. Dariusz Stańczuk, zapraszam, polecam do słuchania. Książki zabawne na wakacje polecać będą już za chwilkę nasi literaturoznawcy Szymon Kloska i Tomasz Pindel, ale zanim to jeszcze Mozart, część pierwsza 40. Symfonii G-moll klasyka.

0: Zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: W naszym wakacyjnym paśmie rozmawiamy o książkach, które są znakomite, świetnie się czyta, literacko wybitne, a do tego bardzo zabawne. I sięgamy też często po poezję, bo ona humor i jakość potrafi łączyć jak mało kto.
2: Zabawnych poetów w historii literatury polskiej było od groma.
1: Tak, całkiem jesteśmy pod tym względem zasobni.
2: Tak mi się wydaje.
1: Przynajmniej w XX wieku. A nie, wcześniej też przecież, oczywiście.
2: Też, przecież Krasicki, jaki był śmieszny.
1: Fredro, jaki był śmieszny.
2: I na pewno jednym z najzabawniejszych i też obdarzonym jakimś nie

0: niesamowitym słuchem językowym i umiejętnościami rymotwórczymi był Konstanty Ildefons Gałczyński.
1: Jak tak masz na drugie imię, no to się rzeczy musisz być człowiekiem dowcipnym.
0: Prawda? Też, co tu dużo mówić, kabareciarz i osoba dość radosna i pogodna. Ja z wielką przyjemnością zakupiłem, nie pamiętam ile to lat temu, ale wiersze zebrane Gałczyńskiego. Mam wszystkie na półce obok tych starszych edycji, które też w domu bywały.
1: Ja też mam.
0: I są to rzeczywiście absolutnie kapitalne rzeczy. Ja pamiętam jak dziś swoje pierwsze spotkanie z Gałczyńskim. To było taka świetna książka, która wyszła w tej serii Biblioteki Narodowej o Solineum, która zbierała literaturę dla dzieci, dla najmłodszych.
1: Była taka antologia, tak.
0: I to rzeczywiście od prehistorii Polski po współczesność, którą wtedy był Konstanty Ildefons Gałczyński. No i wiersz dla sepleniących, jak go raz usłyszałem, to sobie pomyślałem, że w ogóle nie wiedziałem, że takie rzeczy można z językiem robić. Mogę przeczytać kawałek?
1: Proszę cię bardzo, ale będziesz musiał syplenić.
0: Pewna pani na Marszałkowskiej kupowała synkę z groskiem w towarzystwie swego męża ponurego draba. Wychodząc ze sklepu, pani w sloch, w ksyk i w lament. Mężu, och, och, popatrz, popatrz, jaka straszna zaba. Mąż był wyssy urzędnik, przetarł mgłę w okularze i mówi: rzeczywiście coś skacze po trotuarze.
1: Dobrze, możesz nie męcz słuchaczy dalszą wymową swoją, bo ten wiersz...
0: Chciałem dojść do kolejnej zwrotki, w której pojawi się Symon, ale...
1: Dobrze, Symonie, to może następnym razem. Gałczyński rzeczywiście jest absolutnie utalentowany językowo, ale to, co mnie też przekonywało, to jest ta jego umiejętność mówienia poprzez komizm o rzeczach poważnych. I tu na przykład myślę o tych słynnych skubriach w Tomacie, która jest taką śmieszną, prawda, wręcz piosenkowym poematem. A jak sobie go przypominam i patrzę na rzeczywistość naszego kraju współczesną, to sobie myślę, że ten Gałczyński, Holender, profeta.
0: No, był to rzeczywiście niezwykle inteligentny i obdarzony ciętym językiem humorysta absolutnie najwyższej jakości. Więc namawiamy Państwa do tego, co my już uczyniliśmy jakiś czas temu. Sięgnąć należy po wiersze zebrane i po prostu sobie podczytywać.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
1: W naszym wakacyjnym paśmie rozmawiamy o literaturze, która jest wybitna jakościowo i również wybitna humorystycznie. Dzisiaj patrzymy na półeczkę z poezją. Mówiłeś, Szymon, o tym, że masz na półce wiersze zebrane Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ja też je mam i obok stoi kto?
2: Barańczak. Tak. Ale nie ten poważny Barańczak, tylko ten niepoważny.
1: Nie, przyznam szczerze, że poważnego Barańczaka za dużo to w domu nie mam. Natomiast tego humorystycznego mam, no nie czy w całości, ale w dużej obfitości. Jak wiadomo bowiem, Barańczak był poetą z jednej strony właśnie poważnym, mierzącym się przy pomocy poezji z bardzo istotnymi kwestiami, ale też miał absolutnie genialny talent do humoru, zarówno w przekładzie, jak i we własnym poetyckim pisarstwie. Chociaż rozgraniczyć jedno od drugiego w tym przypadku jest trudno, bo przecież tłumacząc tak naprawdę pisał Barańczak te swoje wiersze, ale również był znany jako taki łże-teoretyk literacki.
2: No i te jego łże-teorie zebrane najobficiej zostały w książce pod tytułem Pegas zdębiał. No i zdębiał, ale też dębieją czytelnicy, przebierając się przez zebrane tu dziwadła literackie.
1: Tak, to jest oczywiście nawiązanie do wcześniejszej książki Tuwima, który zbierał różnego rodzaju dziwadła literackie i też w swojej książce o podobnym tytule zawarł. Barańczak w swoim Pegazie, który zdębiał, zawiera, czy opisuje całą masę gatunków literackich, które no już istnieją, ale póki on ich nie wymyślił, nie istniały. I to jest oczywiście lektura fantastyczna, bo nie tylko wymyśla on te gatunki, również je cytuję. Tak, znaczy nazywa, ale też daje przykłady. Mam na przykład całkiem duży rozdział o różnego rodzaju limerykach. Limerdacz, to jest limeryk o psach. Lingweryk, w którym pojawiają się elementy lingwistyczne. Palimeryk, który będzie miał elementy palindromu, czyli czytania od tyłu. Albo na przykład limeryb, który tutaj trzymam przed sobą. Pozwolisz, że zacytuję.
2: Bardzo cię proszę.
1: Limeryb brzmi tak, na przykład. Rybak siedząc okrakiem na helu grzmiał. Ojczyzno i żono ma helu. Wytyjecie, lecz helską mierzeje. Kto utuczy, gdy co dzień wężeje, jej balonik na co dzień mniej ma helu.
2: No tak, a więc okazuje się, że limeryków mamy całe stada najróżniejszych podgatunków.
1: A w każdym razie tak widział świat limeryczny Barańczak. Dodam jeszcze, że tych gatunków jest mnóstwo innych i na przykład jednym z moich najulubieńszych jest fabulion. Pamiętasz fabuliony? One polegają na tym, że tekst jest zapisany tak, że poszczególne słowa wyglądają jakby były z innego języka, ale zarazem w języku polskim mają sens. I na przykład mamy taki utwór pod tytułem Zacnotę da Weichmal zu Sachenzauer, co jest jakoby po niemiecku. Natomiast jak na to spojrzymy z perspektywy polskiej, to będzie to znaczało zacnotę dawaj szmalcu zachęcała. I potem mamy cały całkiem długi tekst. Rzeczywiście dałoby się czytać jednocześnie po niemiecku i po polsku. I przynajmniej po polsku ma sens. Po niemiecku w sumie nie jestem pewien.
2: Chyba nie ma. Sens jest bez sensu, jak mawiał Antoni Marianowicz, zresztą.
1: Inny klasyk.
2: Najważniejsze, że jest ten barańczakowy humor.
1: Tak, Stanisław Barańczak jako wybitny tłumacz, poeta i pseudoteoretyk literatury.
3: Książki zabawne, wakacyjne rekomendacje Tomasza Pindla i Szymona Kloski w kolejnej odsłonie za tydzień w poniedziałek koło 17.30 w magazynie Kierunek Lato RMF Classic. Powrót siedmiu wspaniałych tymczasem i filmowy hit Elmera Bernsteina.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

One, Sorgen, beztroska Polka Józefa Strausa, wakacyjny RMF Classic. Kolejny news w sprawie Odysei. Ekranizacja homeryckiego eposu w reżyserii Christophera Nolana okazuje się największym finansowym sukcesem w karierze Brytyjczyka. Po ledwie 4 tygodniach od premiery Odyseja zgromadziła na całym świecie imponującą sumę przeszło $1 miliarda, wyprzedzając dotychczasowego lidera w dorobku Nolana, czyli film Mroczny Rycerz Powstaje. Łączne wpływy z biletów na wszystkie filmy Nolana przekroczyły już $7 miliardów. Odyseja znacząco przyczyniła się oczywiście do tego imponującego wyniku, czyniąc z Nolana jednego z najbardziej kasowych twórców kina. Doskonałe wyniki Odysei cieszą też aktorów, dla których ten film okazał się najbardziej kasowym projektem w karierze. Tak jest w przypadku Anne Hathaway, Roberta Pattisona, no i w przypadku twórcy roli Odyseusza Matta Damona. Oto na cześć głównego bohatera temat Ludwiga Göranssona z tej niezwykłej Nolanowej Odysei, temat zatytułowany Odyseusz.

0: reklama.
1: Na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic.

0: rozum do mrówek i z tego filmu temat Johna Debny. Scena letnia Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni zaprasza wakacyjnie i jubileuszowo. Do 16 sierpnia zaplanowano wydarzenia w ramach 30-lecia sceny letniej gdyńskiego teatru. Obok dobrze znanych wieczornych spotkań z aktorami, zachodów słońca oglądanych z widowni niemal na plaży i spektakli granych kilka kroków od morza, pojawiły się nowe wydarzenia i niespodzianki. To na przykład letni bar ze specjalnym teatralnym menu, przygotowanym z myślą o nadmorskich wieczorach i spotkaniach po spektaklach. Sezon zainaugurowano premierą Batory transatlantyckie Love Story Michała Walczaka. W tegorocznym programie nie brakuje także stałych tytułów sceny letniej, takich jak Na Ziemię, Nawaleta czy Osiecka Archipelagi. Letni teatr w Gdyni proponuje dwa rytmy, plażowy i pokładowy. Pierwszy prowadzi do Orłowa, a drugi na pokład Daru Pomorza. Tam w przestrzeni legendarnego żaglowca od lat gramy z klasą portowo, marynistycznie i w sercu gdyńskiej wyobraźni, podkreślają organizatorzy. Dar Pomorza jest żywą częścią opowieści o mieście, o podróży, odwadze, tęsknocie za horyzontem, historii zapisanej w drewnie, linach, masztach i portowym świetle. Także te na pokładzie Daru Pomorza propozycje sceny letniej Teatru Miejskiego w Gdyni polecamy gorąco.
1: RMF Classic. W Gdyni na 107,1 FM.
0: Człowiek z żelaza oraz Afryka. Tematy z tych filmowych produkcji za chwilę już u nas. To jest kierunek Lato, niepopołudniowy kulturalny magazyn w RMF Classic. Rydwany Ognia już teraz. Mamy tu oczywiście muzykę Vangelisa.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Lawendowe wzgórze, ekranizacja z muzyką Nigella Hessa. To jest kierunek lato, wakacyjny, popołudniowy magazyn w RMF Classic. Ciekaw jestem, gdzie to spędzacie wakacje, urlopy, być może na plaży, na Majorce. Majorkańscy plażowicze muszą mieć się na baczności, może słyszeliście. W płytkiej wodzie atakują tam ludzi małe, pozornie niegroźne ryby. Do krwi potrafią przeciąć skórę, więc to już nie żarty. A ten nie na żarty gatunek to na przykład dorada. Cieplejsza wskutek zmian klimatycznych woda przyspiesza rybi metabolizm, no więc te majorkańskie dorady ciągle głodne są, no i rzucają się na ludzi. Na te dorady poradę mamy następującą: do morskich wód na Majorce wchodźcie ostrożnie, żeby potem z pogryzionymi łydkami nie zwiedzać na przykład Waldemozy, gdzie słynny klasztor Kartuzów i pamiątki po naszym Chopinie.
1: Kierunek lato w RMF Classic.

0: Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
1: Na majorkańskich plażach, pamiętajmy, uważamy na gryzące dorady. Na falach RMF Classic, co my teraz mamy? Bardzo proszę, Storms in Africa, filmowy temat, za którym stoi Enya.

0: Czwarta symfonia Williama Boyce'a, część pierwsza tego dzieła za nami. Ponad 60% rodaków zaplanowało w tym sezonie wakacyjny wyjazd, przy czym płacą Polacy za wakacje z oszczędności i bieżących dochodów. Destynacje w tej grupie też nie są dalekie, to najczęściej Europa, no i nasz polski Bałtyk. W tym roku Polacy preferują także krótkie urlopy. Ponad 30% funduje sobie maksymalnie tygodniowy urlop, bo łatwiej taki wyjazd dopasować do budżetu, do obowiązków rodzinnych, zawodowych. Co jeszcze ciekawe, coraz więcej osób deklaruje gotowość do pracy czy częściową dostępność podczas urlopu. No wiem, że różnie to bywa, ale jak mówią znawcy tematu, najlepiej regeneruje się urlopowicz, jednak nie zajmując się pracą. Kochani, nie pracujcie podczas urlopu, posłuchajcie naszego radia na przykład. Polecamy, zapraszamy.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Już za moment na przykład nadamy Mission Impossible, słynny filmowy temat Lalo Schifrina. Tymczasem zaśpiewają nam i zagrają panowie z grupy Pink Floyd.

0: reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Mick Jagger i Rolling Stones i Angie w wakacyjnym RMF Classic. Za nami 57. już aukcja koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W tym roku sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro. Najdroższa klacz Pila została wylicytowana za 160 tysięcy euro. Za nami także 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Wzięło w nim udział prawie 130 koni i jest to nowy rekord Europy. Mówiła o tym w Janowie Podlaskim marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która objęła pokaz honorowym patronatem.
1: Najbardziej cieszy mnie to, że odbudowujemy markę tego miejsca i na nowo ludzie tutaj wracają, budujemy wiarygodność. Jest to zasługa ludzi, którzy tutaj pracują, bo przecież to jest 48. edycja Stadnina w Janowie, ma ponad 200 lat, więc to jest bardzo, bardzo długa historia, która pokazuje, że musi być miłość do koni, doświadczenie, wiedza i to się tutaj teraz dzieje, więc cieszę się, że widzowie wrócili, kupcy i że marka konia z Janowa rośnie, ale także Polski, bo to jest także nasz symbol, nasza marka.
2: No jest właśnie, trochę nam to umyka, że to jest dobra polska marka.
1: Bardzo dobra marka polska, z której możemy być dumni. Poza tym dla Polaków koń zawsze miał wyjątkowe znaczenie, więc tym bardziej ta marka powinna nas wszystkich cieszyć, tylko wymaga to staranności, odpowiedzialności i pozwolenia pracować ludziom, którzy się na tym znają.
2: A trochę tak jak marszałek mówiła, przez 8 lat pozwoliliśmy światu, żeby nam trochę uciekał, my nie za bardzo chcieliśmy go gonić. Na szczęście ta sytuacja się zmieniła i myślę, że ta frekwencja przy Narodowym Pokazie, prawie 130 koni zgłoszonych do tego pokazu, świadczy, że powoli polska hodowla rozwija się.
1: Znaczy rzeczywiście, mówił pan o tych minionych 8 latach, to nie było tylko, że świat nam uciekał. Ja nie wiem w jaki sposób, ale zaczęto niszczyć to wszystko, co tutaj się znajdowało, a odbudowa wymaga czasu. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mogłam wręczyć nagrodę klaczy, która urodziła się już tutaj, w tym miejscu.
2: W Janowie Podlaskim.
1: W Janowie Podlaskim, już pod nowym zarządem, rzeczywiście przepiękna.
2: To była ogromna radość w Janowie przed momentem, kiedy ten pierwszy czempionat otwierający dzień, właśnie główna nagroda przypadła klaczy z Janowa Podlaskiego. Ogromnie cieszę się zadowolonym prezentem Mateusz Tokarski. Myślę, że pełna satysfakcja, przynajmniej z tego otwarcia.
1: Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że z roku na rok będziemy z coraz większą dumą mówili o tym miejscu. Nie tylko my w Polsce, ale że świat sobie przypomni, że najpiękniejsze konie arabskie są tutaj w Janowie, w Polsce.
0: Z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską rozmawiał w Stadninie Janów Podlaski dziennikarz RMF FM Tomasz Staniszewski. Autor muzyki do filmu Mustang z Dzikiej Doliny, tymczasem Hans Zimmer i jego temat z zupełnie innej produkcji Sherlock Holmes. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody, wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama. Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
9: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

Reminiscence, ta właśnie kompozycja Floriada Christla, to jest wakacyjne RMF Classic i w te wakacje nad naszym polskim Bałtykiem ludzie nie tylko plażują, o ile aura pozwala, nie tylko po lasach wydmowych spacerują czy na rowerkach jeżdżą, sporo rodaków poszukuje bursztynu, a to przecież nie tylko pamiątka z wakacji czy element biżuterii. Ten skarb z głębin Bałtyku kryje w sobie substancję, która skutecznie

0: Łagodzi ból i buduje odporność. Ta ukryta w żywicy moc to oczywiście kwas bursztynowy. Nieoszlifowany kamień bursztynu redukuje hormon stresu, kortyzol, więc nie tylko ciało, ale także psychika zyskuje dzięki bursztynowi. Podpowiem wam, że najlepsze bursztynowe łowy są po sztormach na Mierzei Wiślanej, na Wyspie Sobieszewskiej i na plażach Ustki i Kołobrzegu.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Opowieści z Narni, ten właśnie film z muzyką Harry'ego Gregsona Williamsa, to za moment już w naszym kinie. Teraz Free Guy, tak w tym filmie śpiewa Frankie Valli.

opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Ten film to muzyczne tematy Harry'ego Gregsona Williamsa. Filmowe kadry z Serengeti, kadry z filmu E.T. to także przed nami w wakacyjnym RMF Classic. Za chwil parę już te filmowo-muzyczne propozycje. Na razie wielki przebój Maurycego Ravela, Bolero i pod batutą Charlesa Dutoit Orkiestra Symfoniczna z Montrealu.

symfonicy z Montrealu, Charles Dutoit z batutą i bolero Maurycego Ravela. To poniedziałkowy wieczór 10 dnia sierpnia w wakacyjnym RMF Classic. Przed nami jeszcze smaczki historyczne na dziś. Będzie kolejny odcinek naszej radiowej powieści Skłodowska-Curie Rebeliantka. Będzie astronomiczna prognoza pogody, jak też tradycyjna prognoza pogody na jutro. Nie mówiąc o tym, że towarzyszy nam cały czas całe morze naszej najpiękniejszej, wyselekcjonowanej specjalnie dla Was muzyki, a to muzyka filmowa przede wszystkim. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie z filmu Serengeti. Teraz temat, za tą muzyką stoją Gregory Will i rozśpiewana Lola Lennox.

0: Reklama.
1: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
3: Codziennie.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
5: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o moskiewskich posiłkach i o oszczędnościach. Jędrzej Kitowicz wśród najwcześniejszych zapamiętanych zdarzeń miał wspomnienie z czasów początków panowania Augusta III Sasa, którego wsparli Moskale w rywalizacji ze Stanisławem Leszczyńskim. Osobiście mógł obserwować moskiewskie zwyczaje. Posłuchajmy, co go najbardziej zaskoczyło. Obmiot, czyli przedmiot, który do dziś dnia nie uszedł z pamięci mojej, był następujący. Soldaty moskiewskie, czyli żołnierze rosyjscy, mający corps de garde, czyli pomieszczenie dla warty w domu rodziców moich, nalawszy wody w dużą misę, śledzia surowego z łuską w drobne kawałki, pazurami szarpiąc, w tęż wodę wdrobili. Czyli powrzucali te kawałki śledzia, a nażegnawszy się nad nią i nakiwawszy, z wybornym apetytem onę zupę jedli. Zapamiętał też dziwny sposób przechowywania oszczędności. Czytamy. Pieniądze kopiejkami zwane nosili w gębie między wargą spodnią i zębami. Gdy miał co jeść lub pić, owe kopiejki brał do ręki. Grubsze zaś pieniądze chowali w kieszeniach. Niechlujstwo tego narodu w jedzeniu i w odzieży było aż do obrzydzenia. Rozdrabniając wdzieży, czyli w takim drewnianym naczyniu do rozczyniania mąki chlebowej, rozdrabniając wdzieży ciasto na chleb, z którego potem robili suchary, wytrząsali nad dzieżą robactwo z sukien i wyczesywali inne robactwo z głowy, aby ono onym cieście polgnąwszy, czyli ta piechota kołnierzowa, wcześniej po nich łażąca, już po nich więcej się nie rozłaziła. Dla kilkuletniego Kitowicza to był obraz trudny do wyrzucenia z pamięci. No i oszczędzać można było, i białko się nie marnowało. Jak dodawał, rosyjscy żołnierze takim chlebem albo sucharami bynajmniej się nie brzydzili. To był rok 1733. 200 lat później z okładem pisane wspomnienia Polaków z podobnym zdziwieniem opisują różne dziwne obyczaje czerwonoarmistów wchodzących do Polski po 17 września 1939 roku. No cóż, czasy się zmieniają, a zdziwienia pozostają.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
13: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w poniedziałek 10 sierpnia. Słońce rozpoczęło dzień o 5:22, a zakończyło o 20:08. Dzień trwał 14 godzin i 46 minut. Warunki do obserwacji Wenus są coraz gorsze. Chowa się w blasku słonecznym nad zachodnim widnokręgiem. Druga część nocy przyniesie nam więcej ciekawych obiektów do obserwacji. Saturn w rybach, Mars w byku i nisko nad wschodnim

widnokręgiem Merkury w bliźniętach. W towarzystwie cienkiego sierpa Księżyca na 36 godzin przed nowiem. W dodatku Księżyc znajduje się w perygeum, czyli miejscu orbity położonym najbliżej Ziemi. Jego odległość wynosi zaledwie 363 300 km. Z racji nowiu Księżyca mamy teraz dogodne warunki do obserwacji obiektów głębokiego nieba. Kilka dni temu zachęcałem do obserwacji gromad otwartych gwiazd. Dziś zachęcam do skupienia się na gromadach kulistych. Zawierają one znacznie więcej gwiazd. Mówimy tu o setkach tysięcy starych i względnie chłodnych gwiazd. Gromady kuliste znajdziemy z dala od dysku galaktycznego. I znowu, dobra lornetka lub niewielki teleskop pozwolą nam zobaczyć piękno tych ciekawych obiektów. W Psach Gończych, między ogonem Wielkiej Niedźwiedzicy a najjaśniejszą gwiazdą Wolarza Arcturem, znajdziemy gromadę kulistą M3. W jej skład wchodzi ponad 500 000 gwiazd, odległych od nas o 34 tysiące lat świetlnych. Nieco wyżej, w Herkulesie, M13. Jedna z najbardziej znanych gromad kulistych gwiazd. W dobrych warunkach można ją zobaczyć nieuzbrojonym okiem. Zawiera kilkaset tysięcy gwiazd, odległych o 25 tysięcy lat świetlnych. W gwiazdozbiorze Węża zobaczymy gromadę Róża. Znajduje się w podobnej odległości co M13, ale jest największą gromadą kulistą gwiazd w naszej galaktyce. I względnie bliska gromada, Guma Kulka w Wężowniku, odległa od nas o zaledwie 15 tysięcy lat świetlnych. Wszystkie te obiekty są w zasięgu lornetki lub małego teleskopu. Gromady kuliste otaczają galaktyki, tworząc wraz z ciemną materią tak zwane halo galaktyczne. Szacuje się, że w Drodze Mlecznej znajduje się około 200 gromad kulistych. Jednak największe galaktyki, jak M87 w Pannie, mogą i zawierać nawet kilkanaście tysięcy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: A teraz zobaczę go martwego. To już koniec, na zawsze. Bez przerwy powtarzam twoje imię. Piotrze, Piotrze, Piotrze, mój Piotrze. To mi go niestety nie przywróci. Odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie pustkę i rozpacz. Maria siedzi w ogrodzie na ławce, opiera łokcie o kolana. Od czasu do czasu chowa twarz w dłoniach. Zrobiło się ciemno od chmur. I deszcz ciągle pada. Zresztą następne dni też będą pełne wilgoci i chłodu. Bezwładna, na wszystko głucha, czeka. Dwie, może trzy śmiertelnie długie godziny. Straszne, ponure. Dno wszystkich innych godzin. Maria wysyła telegram do rodziny. Piotr zginął w wypadku. Idzie też do Perinów, którzy mieszkają po sąsiedzku. Prosi, by zaopiekowali się Ireną, ma dopiero 9 lat. Nie spytała mnie o żaden szczegół i na początku bała się rozmawiać o ojcu, zapisuje Maria w dzienniku żałobnym. Patrzyła dużymi, niespokojnymi oczami na czarne ubrania, jakie mi przyniesiono. Maria tłumaczy starszej córce, że tato zranił się w głowę i nie mógł wrócić do domu. Ewa zostaje przy matce. Półtora roczna dziewczynka, nieświadoma niczego, z piskiem biega dookoła stołu. W wazonie wciąż stoi bukiet kwiatów, który Piotr przywiózł przed kilkoma dniami ze wsi. Biało-czarny kot Didi plącze się pod nogami. Karetka przywozi ciało Piotra na bulwar Kellerman późnym wieczorem. Jeszcze na noszach Maria całuje jego twarz, tak mało zmienioną. Sanitariusze układają ciało w pokoju na parterze. Ktoś mówi, że będą Piotra rozbierać, więc Maria powinna wyjść. Posłuchała i będzie miała o to żal do siebie. Naprawdę nie rozumiem, jak mogłam być tak szalona. To ja powinnam zdjąć z ciebie twoje biedne, zakrwawione rzeczy. Nikt inny nie powinien tego robić. Nikt inny nie powinien cię dotykać. Jak to możliwe, że nie pojęłam tego od razu?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
4: Po reklamie.
12: Prognoza na jutro.
13: Nadchodzący wtorek, 11 dzień sierpnia, w Polsce zapowiada się jako umiarkowanie pogodny dzień. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, poza tym padać nie powinno. Będzie maksymalnie 18 na krańcach północnych, do 22 w centrum i w rejonach podgórskich. Najcieplej, do 26 stopni Celsjusza, będzie na południowym wschodzie Polski.
14: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Lato w podróży z RMF Classic.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od...

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wyjdę mu naprzeciw. Oświadczyła i naparła na rumianego policjanta, ale ten nagle nabrał werwy.
2: Stać! Zagrodził jej drogę. Nie pozwolono pani wyjść. Komisarz Rosa wydał szczegółowe instrukcje.
1: Lena zawróciła w głąb mieszkania i puściła oko do chłopca. Ten uśmiechnął się, ale zaraz schował się za maminą spódnicą. Malwina wpatrywała się w Lenę, jakby ta była jakąś oszustką. Poza zdawkowymi odpowiedziami na pytania mundurowych nie odzywała się.
2: Co się dzieje, Staszku?
1: Do pomieszczenia wkroczył nareszcie komisarz Rosa, a za nim, ku radości Leny, stał jej brat, Marek. Podeszła do nich, żeby się przywitać, ale już po pierwszych spojrzeniach zorientowała się, że powinna raczej zachować dystans. By zachować twarz i uciąć pytania, postanowiła działać. Wyjęła komórkę i pokazała Malwinie zdjęcie Maksymiliana Gubernatisa, tak by pozostali również je widzieli. Powiedz, gdzie widziałaś tego mężczyznę i kiedy? Nakazała. A ponieważ Malwina nie kwapiła się do odpowiedzi, Lena zwróciła się do Rosy i Marka. Kątem oka widziała drwiące spojrzenia mundurowych. Ten człowiek najprawdopodobniej był ostatnim, który widział Darię żywą, podkreśliła. Na te słowa Malwina nabrała powietrza w usta, a potem wzruszyła ramionami. Nie wiem, rzekła bezczelnie. Nie jestem pewna, czy to był ten człowiek. Lena ze zdumienia aż otworzyła szerzej oczy. Przed chwilą zarzekałaś się, że widziałaś go po drugiej stronie. Uniosła się. W tamtym pokoju kłócili się z Darią. On trzymał jej rower.
2: Sierżant Silewicz, proszę natychmiast opuścić to pomieszczenie.
1: Padł wyraźny rozkaz Rosy. Lena zerknęła na brata, a potem na zadowoloną Malwinę. Jeszcze chwilę poruszała ustami, jakby chciała w ten sposób nakłonić sąsiadkę Darii do zeznań. Ale była zbyt skołowana, czy świadek kłamała teraz, czy wcześniej. Malwina miała zaciśnięte ze złości szczęki, ale jej oczy błyskały triumfalnie. Wtedy Lena przypomniała sobie, że Daria skarżyła się na sąsiadkę, że bywa wobec niej złośliwa i z chorobliwą ciekawością ją inwigiluje. Z tego powodu chciała się nawet kolejny raz przeprowadzić. Absolutnie wierzyła teraz swojej podopiecznej. Ta ufryzowana pinda była zwyczajnie wredna. Tak jest, szefie. Mruknęła i szybkim krokiem wymaszerowała z mieszkania. W ostatniej chwili rzuciła jednak ostrzegawcze spojrzenie w kierunku Malwiny, ale ta odwróciła już głowę i udawała, że poprawia dziecku śpioszki. Nie waż się samowolnie iść na miejsce zdarzenia. Ostrzegł ją gniewnie Rosa.
2: Zaczekaj za drzwiami. Mamy do pogadania.
1: Lena skinęła mu głową, ale wcale nie zamierzała się dostosować i po wyjściu natychmiast wskoczyła do zjeżdżającej na dół windy, po czym biegiem ruszyła po schodach do mieszkania Darii. Przykleja się do gapiów na klatce schodowej, a na twarz przywołuje jedną z dyżurnych min, które postronnie odczytują zwykle jako współczujące. Już od małego wie, jak łatwo jest manipulować ludźmi. Łzy, spuszczone ramiona, skrzywione usta, trochę drżenia rąk. Do tego modulacja głosu i odpowiednie spojrzenie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,